zjebane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.

次我再问。

Ponta e que chamamos de couch. Vem-me bandam mexas tu teras bande. Vem-me jasne czy ciemnie, jakie światło będzie. Nie wiem, jakim będę niebem, niebem, niebem. Moje słońce, mój księżyc, czy będę świecić, czy będę lśnić.

czym będę świecić, lśnić z siebie. Chcę wam powiedzieć, że będę czym chcecie. Będę najlepszym niebem, jakim być umiem. Obiecuję, obiecuję się dla was rozciągać. Chcę się poddać, poddaję się. Chcę coś, lśnię.

to daje się ciemnością albo światłem. Poświećcie do mnie, jestem nieba, dla was rozciągam się, mój księżyc, moje słońce, wschodźcie we mnie, zachodźcie, ile chcecie, dla was rozciągam.

Super soda.

zejść jej taki wczuć się nurt. Zwykła sobota, trzecia noc, on tur jak po sznurku. Pasażeriat ma życzeń, multum, tańce, hulanki, palenie lulków. Bal, domówkę, klub, czy co tam jeszcze? Trzeba ci speca od

Sunny, fuck you.

światło wyłączam.

next to.

0: pokoleń Rzymianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisteni statystyka, kalisteni statystyka, kalisteni statystyka, kalisteni statystyka.

0: samej północy Francji dzisiejszej.
1: Gdzie spotkacie może kiedyś Calisthenicsa, Spliffixa, Barnabixa, Paranoixa?
0: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
1: Teraz siedzę w Polsce, ale najważniejsza jest przyjaźń. I przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze. Wszystkie X-y.

tak zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.

lepiej nie mów my nikomu o tym.

0: Ziemianinu pod pięć Rzymianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w twoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie, bo ćwiczy przysiady. Kali

oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisteni statystyka, kalisteni statystyka, kalisteni statystyka, kalisteni statystyka.

0: samej północy Francji dzisiejszej.
1: Gdzie spotkacie może kiedyś Kajsteniksa, Spliffiksa, Barnabiksa, Paranoiksa?
0: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
1: Teraz siedzę w Polsce, ale najważniejsza jest przyjaźń. I przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze.

Zaki Fajki, ja na bok schowany, ręce w kieszeni, paki, leżaki.

0: Fast Forward Charts.
1: Rockowa alternatywna lista przebojów. Każdą niedzielę od 18 do 20.
0: Głosuj na www.fastforwardcharts.com.
2: Słuchaj na radioaktywne.pl.
3: Dzień dobry, witam. Mamy niedzielę 19 lipca. Minęła dzisiaj wyjątkowo godzina 16. Dzisiaj wcześniej Fast Forward Charts pisałem na Facebooku. Mam nadzieję, że trafiliście. No dzisiaj powód jest w sumie podobny jak kiedyś swego czasu, kiedy zrobiłem listę wcześniej. Po prostu wieczorem jest koncert, na który chciałbym się wybrać. Tym razem jest to koncert grupy System of Down na Stadionie Narodowym. No na sobotnie bilety się nie załapałem, bo mamy dwa występy w Polsce. Długo na nie wyczekiwaliśmy. Na sobotę się nie załapałem, załapałem się na niedzielę, więc w niedzielę będę. Czyli dzisiaj po liście wybieram się na Stadion Narodowy, na trybuny, żeby tam właśnie zobaczyć Serge'a Tankiana i jego zespół na żywo. facebook.com/fastforwardcharts. Tutaj możecie oczywiście pisać, a ja się powinienem przedstawić na początku, więc listę oczywiście będę prowadził ja, czyli Konrad Maciąg. Mam nadzieję, że spędzicie ze mną dzisiaj czas do 18.30 albo może i do 19.00. Zobaczymy, jak nam wyjdzie dzisiaj z audycją, no ale maksymalnie o 19.00 muszę wyjść, żeby chociaż na Queens of the Stone Age zdążyć, którzy właśnie supportują System of Down. Więc listę będę prowadził ja, czyli Konrad Maciąg, będę ją też realizował. Dzisiaj przed nami notowanie 1008 już. No dwa notowania były bez emisji. No tydzień temu miało być, no ale niestety mieliśmy problemy techniczne, ale dzisiaj już jesteśmy. facebook.com/fastforwardcharts. Mam nadzieję, że też będziecie wy pod ostatnim postem, że podpiszecie listę obecności. Ania, widzę, zdrawca pomorskiego napisała, o mało bym nie przegapiła listy. No tydzień temu listy nie było, więc trochę nie miałem jak poinformować, że chciałbym dzisiaj zrobić listę wcześniej. Ale dziękuję, że jesteście. Widzę już właśnie, że pojawiają się wpisy na liście obecności. Póki co trzy panie. Ania Zdrawska-Pomorskiego, którą już dziś wymieniłem, więc pozdrawiam serdecznie. No i dwie Wiole. Jedna z Łodzi, a druga z Kalet na Śląsku. Dziękuję, że jesteście. No dziękuję też, że poczekaliście, a w sumie jeśli patrząc na listę obecności, to poczekałyście na mnie przez te, no jeśli dobrze liczę, to 5 tygodni nie było listy tutaj tak na antenie, bo a to miałem wesele kolegi, a to potem urlop. No i tak to się odciągnęło. No ale teraz już z wami jestem i już mam dla was 5 propozycji i 25 utworów w 1008 notowaniu Fast Forward Charts. Może jeszcze będzie coś i pomiędzy, ale to zobaczymy. facebook.com/fastforwardcharts. Jeszcze raz powtarzam adres do listy obecności. No i czas przejść do pierwszej propozycji. Wspominałem o Queens of the Stone Age. Queens of the Stone Age wydali nowy singiel, ale akurat nie o nim. Ale skoro już wspomniałem o Queensach, o Quotsie tak zwanej i o Joshu Homie, to mogę też powiedzieć, że wiadomo, dzisiaj wystąpił na Stadionie Narodowym przed System of Down. Ich koncertu też jestem ciekawy, ale też wydali nowy singiel Easy Street, który zapowiada chyba coś nowego od Queens of the Stone Age, ale jest dosyć specyficzny, więc dajcie znać, czy ewentualnie chcielibyście go w propozycjach. Dzisiaj mogę powiedzieć, że nie wezmę, ale za to jest nowy singiel od Mastodon. Mastodon przy okazji po właśnie są w żałobie po Brecie Hintzie, który właśnie wcześniej odszedł z zespołu w marcu 2025 roku. W sierpniu niestety miał wypadek, ale pozostali członkowie zespołu oddają mu hołd na albumie Marrow Deep, który ukaże się 28 sierpnia. Za to też przygotowali kolejny singiel. Poprzedni jeszcze, Your Ghost Again, był na liście. No to teraz czas na Snakes for Dinner, na którym gościnnie też wystąpi Josh Homme z Queens of the Stone Age, więc

Jack Josh Home, chyba dobrze czytam nazwisko, zakończył właśnie ten utwór grupy Mastodon, Snakes for Dinner. No słaba to propozycja na obiad, ale muzycznie jak najbardziej słuszna. To będzie na płycie Marrow Deep, która ukaże się 28 sierpnia. Właśnie wtedy Mastodon wyda 9 już swój studyjny album, który trochę będzie na cześć Brenta Hintza, który pożegnał się z zespołem, no a potem niestety stało się, co się stało. facebook.com/fastforwardcharts, tutaj czekam na wasze wpisy na liście obecności, dajcie znać też, co u was, dajcie znać, jak wam minęło te 5 tygodni. Widzę, że dopisali się do listy Kornelia z Kalet na Śląsku, więc pozdrawiamy serdecznie. Kornelia, jak przy każdym notowaniu, wita nas kawą i ciastkiem, tutaj też jeszcze różyczka jest też w emotikonkach, pisze, no wreszcie słyszę Konrada. No a ja wreszcie mogę sobie pogadać do mikrofonu, więc mnie też cieszy, że cieszymy się tutaj wszyscy nawzajem z tego, że po raz kolejny mogę poprowadzić listę Fast Forward Charts. Tomasz pisze, ja 2 tygodnie temu miałem kontuzję nadgarstka, tyle mnie festiwali minęło, ale co zrobić? Oj, to współczuję. Jeszcze w takim sezonie festiwalowym, gdzie naprawdę dużo się dzieje. No ale cóż, zdarza się. Cóż, współczuję, no postaram się tutaj dzisiaj w audycji, że tak powiem, podobny klimat przekazać. Konrad, udanego koncertu, czekam na relacje oczywiście. No zapraszam też przy okazji na Instagrama Fast Forward Charts, tam pewnie coś po koncercie wstawię i napiszę. Tak, piszecie, że się stęskniliście, mnie to bardzo cieszy, dziękuję wam za te wiadomości. No i oczywiście czekam na więcej. facebook.com/fastforwardcharts. Widzę, że ktoś się dopisał do listy obecności. Jest Grzegorz z Kalet na Śląsku. Więc kalety w komplecie, chyba mogę powiedzieć, albo jeszcze nie, albo się może okaże. Kolejna propozycja przed nami i też tutaj mamy zapowiedź nowej płyty zespołu, który jedni kochają, a inni nienawidzą. W 2022 roku pamiętam, że dobrze sobie na liście radzili, wtedy wydali płytę Get Rollin i to było ich ostatnie wydawnictwo póki co, a teraz do współpracy zaprosili gitarzystę, John Five się nazywa. Grał z Marilynem Mansonem między innymi, potem gościł na koncertach grupy Motley Crue, a teraz też współpracuje z zespołem Nickelback. Przynajmniej na utworze Rattle the Cage. I jak sam Chad Kruger mówi, to chyba ich póki co najmocniejszy utwór, jaki nagrali. Więc posłuchamy, żeby sprawdzić. Rattle the Cage od Nickelback to nasza kolejna propozycja.

Nickelback z utworem Rattle the Cage, tutaj wspomagani przez John Five, gitarzystę takiego, który też właśnie gra między innymi z Motley Crue teraz, tym razem też jest Nickelback, a płyta Everything Under the Sun ukaże się 30 października. Tak troszkę chyba sprowokowałem Mikołaja, ale Mikołaj pisze, jestem obecny, Mikołaj z Kalet na Śląsku, więc teraz już mogę powiedzieć, że Kalety w komplecie. I mogę to powiedzieć z pełną radością, bo bardzo mnie to cieszy. facebook.com/fastforwardcharts. Jeszcze chciałbym, żebyście dołączyli do listy obecności. Widzę, że dołączyła też Ewa z Łodzi, więc Łódź podwójnie tutaj wspierana, podwójnie reprezentowana przez dwie panie. Bardzo serdecznie pozdrawiam, chociaż ja to dziś akurat na koncert do Warszawy się wybieram na system, ale o tym to jeszcze pewnie będę miał okazję wspomnieć. Ja w Warszawie wymieniłem Łódź, są Kalety, ale na razie nikogo z Poznania, a zespół będzie teraz z Poznania. Panowie z Backbite, metalkorowcy z Poznania, już kilka razy na liście gościli. Zobaczymy, jak im pójdzie tym razem. Oni sobie lubią zapraszać kogoś do współpracy z zagranicy. Kiedyś pamiętam, że był to, no niestety nie zapamiętałem zespołu, ale był to ktoś z Niemiec, tym razem zespół Bitterwood ze Szkocji został zaproszony, a dokładnie to William White jako wokalista właśnie zespołu Bitterwood. No to posłuchamy, co nam śpiewają w My Own Way.

Backbite z utworem My Own Way, tutaj wspomagani przez Williama White'a z Bitterwood, tutaj polsko-szkocka współpraca, która chyba wyszła bardzo dobrze, bo właśnie u nas w propozycjach. Ciekaw jestem, czy również i wam się podoba, to możecie dać znać, albo potem zagłosować już po 18.30 albo 19.00 na fastforwardcharts.com. Chociaż jeszcze dwie propozycje dzisiaj przed nami, ale zanim propozycje, to jeszcze Mikołaj też napisał, że nie miałem okazji się pochwalić, że 9 czerwca byłem na koncercie Bring Me The Horizon w Krakowie. Dobrze, że siedziałem na trybunach, bo na płycie był taki moszpit, że barierki się poprzewracały. No i właśnie taka energia to jest to, co chcemy widzieć na metalowych koncertach, a i Bring Me The Horizon podobno. Właśnie tutaj, jak Mikołaju potwierdzasz, energię akurat wywołać potrafią. Jeszcze nie byłem na Bring Me The Horizon, ale kiedyś zdecydowanie muszę się wybrać, bo widzę, że tutaj dajesz naprawdę dobrą referencję zespołowi. No tym razem u mnie wygrał Mystic w tym roku, ale Bring Me The Horizon też zdecydowanie na mojej liście do zobaczenia. Widzę, że ty widziałeś, a zobaczymy też, jak i dzisiaj Bring Me The Horizon na liście sobie poradzą, bo tydzień temu byli na pierwszym z Dehumanized. Szkoda, że akurat notowania nie grałem. Dwie propozycje do końca. Tomasz pisze, że dwie propozycje jeszcze przed nami. Tomasz pisze Backbite, ale Chad. No to widzę, że się chyba podoba. A teraz kolejna propozycja, też z Polski. Był Poznań, to teraz będzie Kraków. A jeśli chodzi o Kraków, to swego czasu graliśmy w Fast Forward Charts zespół Taint, między innymi z utworem Looking for Myself. To był rok 2022. I teraz mamy zespół Parastate. Co łączy te dwa zespoły? Te dwa zespoły łączy gitarzysta, czyli Mateusz Pydyn, ale także pozostali członkowie zespołu Parastate to Bartłomiej Morąg na wokalu i Grzegorz Ryskalok na perkusji. Jak sami o sobie piszą, to nowoczesny metalcore z elektronicznym ładunkiem. Muzyka o walce z własnymi demonami, przemianie i sprzeciwie wobec hipokryzji. Polskie teksty i zero filtrów. I teraz posłuchamy utworu Nowa Droga. I zobaczymy, czy to, co piszą o sobie, to prawda. Parastate teraz w propozycjach.

Barbara State, wspomagani przez Krystiana Muchę w utworze Nowa Droga. To czwarta propozycja dzisiaj w Fast Forward Charts. Tomasz pisze, że Barbara State, moi koledzy, polecam. Jak ktoś pamięta Taint, to wie. Czyli widzę, że Tomaszu jednak pamiętasz Taint. No to też fajnie, że się znasz tutaj z Barbara State. Możesz od nas pozdrowić od Fast Forward Charts. No i mam nadzieję, że też będą sobie dzięki temu dobrze na liście radzili. facebook.com/fastforwardcharts. Do listy słuchaczy dopisała się także Żaneta z Wrocławia. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję tutaj, Żaneto, że jesteś z nami. No też to lista o takiej dzisiaj wyjątkowej porze, no ale dzięki i tak, że dzięki, że przyszliście. W sumie to teraz jestem ciekawy, czy ktoś o 18 dopiero się włączy. Właśnie dlatego też specjalnie robię tak, żeby jeszcze i o 18 listę trochę poprowadzić, żeby też się jednak przywitać, gdyby ktoś nie zauważył tymczasowej zmiany. Bo dziś o 16 zaczęliśmy, już pół godziny audycji za nami, a tu jeszcze jedna propozycja. Ciekawe, czy tutaj Tomasz też zna zespół. San Quentin panowie się nazywają, pochodzą z Mazur, jak sami o sobie piszą, i piszą, że łączą tradycję z nowoczesnością, oferując dźwięki pełne mocy, emocji i bezkompromisowego podejścia do muzyki. Zespół inspiruje się zarówno klasycznymi ikonami rocka, jak i współczesnymi wykonawcami, tworząc unikalne kompozycje, które potrafią zahipnotyzować publiczność. Na koncie mają już dwa albumy. W 2021 roku wydali San Quentin, w 2024 Odrodzenie, w 2019 jeszcze była epka, tutaj bez nazwy. No i czas posłuchać teraz najnowszej propozycji od zespołu, czyli Nie jesteś sam. To San Quentin, to piąta dzisiaj propozycja.

panowie z Mazur, San Quentin z utworem Nie jesteś sam. To ostatnia propozycja dzisiaj. Na wszystkie będziecie mogli zagłosować już po 18.30 albo po 19.00. W każdym razie, jak już zagramy numer 1 dzisiejszego 1008 notowania Fast Forward Charts na stronie fastforwardcharts.com. Tam, gdzie głosowaliście dotychczas, to i tam będzie też nowe notowanie po tym, jak już je zagram. Otworzę głosowanie, no i oczywiście na te propozycje będzie można zagłosować. Teraz możecie z kolei pisać na facebook.com/fastforwardcharts. No i tutaj Tomasz pod rozwagę dał ciekawy pomysł, że gdyby zloty Fast Forward Charts organizować co roku. Co wy na to? Ja powiem szczerze, z jednej strony zorganizowałem w tym roku, no trochę muszę przyznać, że obawiałem się tej organizacji, bo wiecie, tutaj trzeba załatwić z klubem, poprosić o rezerwację. Wiecie, że z rezerwacją wyszło ciekawie, że tak powiem, no ale na szczęście udało się salkę dostać. No i mieliśmy sobie zlot, więc być może jest to pomysł, dajcie znać, co sądzicie. Też oczywiście ja zawsze czasami daję znać, na jakich koncertach będę, więc no też zachęcam do ewentualnie łapania mnie na koncercie, jeśli chcielibyście się przywitać i pogadać, więc też również jestem tutaj otwarty, więc zapraszam też na i do takiej integracji. Z tego co wiem, z niektórymi się mogę zobaczyć na Rokowiśnie w Krakowie 28 sierpnia. Tam między innymi Lord of the Lost i Lacuna Coil. Akurat żadnego z tych zespołów na liście teraz nie ma, ale no na koncercie też się wybiorę, zwłaszcza na Lord of the Lost, których chcę koniecznie zobaczyć na żywo. Żaneta już pisze, że fajny pomysł, więc być może pomyślę, co tutaj zrobić. Ewentualnie możemy się tutaj też i zmawiać na jakieś spotkania, może też w innych miastach. Zobaczymy, co uda się nam wymyśleć. Teraz tak chciałem nawiązać do właśnie tego System of Down, mogę też nawiązać do zlotów, że na zlocie każdy będzie detonował swoje bomby. Bomb your own bombs albo BYOB. Mam nadzieję, że dzisiaj na żywo usłyszę ten kawałek.

System of Down i BYOB to z płyty Mesmerize z 2005 roku. Chyba ostatniej, którą wydali, można by powiedzieć, przed długą ciszą, która potem od nich nastała. Dzisiaj mam nadzieję, że ten utwór zagrają, bo widzę, że grają go na swojej trasie koncertowej. Też przeczytałem takiego newsa, że gdyby ktoś się zastanawiał o tym, zastanawiał się, jakie są teraz stosunki międzyludzkie w zespole, bo było słychać o konflikcie Serge'a Tankiana z resztą zespołu. No, Daron Malakian też można by powiedzieć, że jest dosyć silną osobowością, który trochę no nie chce za bardzo iść na kompromisy. Chociaż być może tutaj fani System of Down mnie poprawią, czy dobrze tutaj odczytuję sytuację. Ale wczoraj Daron Malakian miał urodziny i cały Stadion Narodowy mu złożył życzenia, więc też możemy się do tych życzeń dołączyć. One, two,

to wszystkiego najlepszego, panie Daronie. Pamiętałem, które urodziny, no ale jak widać, jak sobie człowiek nie zapisze, to zapomni. Na pewno 50 któreś. Zaraz będziemy wiedzieć, bo na pewno to pan jest na pewno 70 któryś rocznik. 75, czyli 51 lat właśnie stuknęło Daronowi. No i oby grał jak najdłużej, oby też System of Down grał jak najdłużej, może coś nowego też nagrają. Facebook.com też Fast Forward Charts, to Happy Birthday też mogło być dla wszystkich osób, które przez ostatnie 5 tygodni obchodziły urodziny, no ale nie mogłem im życzeń złożyć, no bo niestety tutaj w studiu nie było mnie. Kolega Bartosz właśnie się zapisał do listy obecności i napisał do nas, też wyjątkowo z czeskiej Pragi się melduje, ale już jutro w Warszawie, jeżeli los pozwoli, to w środę będę na antenie. Bartek z aktywacji środowej. Pozdrawiamy serdecznie aktywację środową, pozdrawiamy kolegę redaktora. No i też bardzo miło, że tym razem w Czechach nas słychać, w czeskiej Pradze dokładnie. Dziękuję za wiadomość. A przed nami 1008 notowanie listy przebojów Fast Forward Charts. Jak to teraz wygląda? Mamy tutaj 6 awansów, 9 spadków, 2 utwory, które pozostały bez zmian, mamy 3 nowości i aż 5 powrotów, co ciekawe. Więc 8 utworów się wymieniło nam na liście na ostatnim notowaniu. Zaczynamy od miejsca 25, a tutaj po japońsku i pozycja zachowana. 25 zachowane po 9 tygodniach na liście Dear and Grey i Kaiji Nikisu.

Dir N. Grey i Kaijin Nikisu otwierają 1008 notowanie Fast Forward Charts, bronią miejsca 25 po 9 tygodniach na liście. 24 teraz, a na 24 spadek o 5 oczek po 10 tygodniach Evanescence i Who Will You Follow?

Evanescence i Who Will You Follow to miejsce 24. Spadek z miejsca 19 po 10 tygodniach na liście. Póki co strefa spadkowa, ale w tej strefie spadkowej pojawia się m.in. teraz pierwsza z trzech nowości w 1008 notowaniu Fast Forward Charts. Gdy pierwszy raz usłyszałem ten utwór, to się zastanawiałem, czy to nie powstał jakiś kolejny zespół, który nazywa się Bad Wolves, bo wcześniej kojarzyłem go ze zdecydowanie inną muzyką, między innymi z coverem utworu Zombie od The Cranberries, który był nagrany na cześć Dolores O'Dorian. Ale tutaj pozmieniały się dużo, mocne zmiany personalne zaszły w zespole Bad Wolves i teraz zespół zyskał wokalistkę, Sarę Killboy Skinner. To ona teraz jest głównym głosem zespołu i za chwilę ją usłyszymy. Póki co Daniel Laskiewicz na razie odpuścił rolę frontmana w zespole. No i w sumie tutaj jeszcze się pozmieniało, więc póki co obecny skład to na wokalu Sara, na perkusji John Becklin, na gitarze AJ Rebollo i na basie Derek Bollman. Taki teraz jest skład grupy Bad Wolves, a z utworem Painted Red debiutują na miejscu 23.

23 to Bad Wolves z utworem Paint It Red po dużych zmianach personalnych zespół jest. No i mamy nową wokalistkę tutaj, Sarah Skinner, o pseudonimie Killboy, którą właśnie przed chwilą słyszeliśmy. Pierwsza nowość w 1008 notowaniu, za nami to było miejsce 23. A skoro nowość, no to teraz któryś z utworów musiał spaść. No i niestety muszę zapowiedzieć, że o 20 oczek w dół, z drugiego na 22, po 3 tygodniach na liście spadł zespół Atma z utworem W objęciu gwiazd.

zespół Atma. W objęciu gwiazd po 3 tygodniach na liście niestety jest to spadek o 20 oczek z 2 na 22. No chyba fani tutaj zapomnieli zagłosować, no ale mam nadzieję, że jeszcze do nas na listę wrócą. facebook.com/fastforwardcharts. Przypominam, że możecie pisać, możecie listę komentować, możecie dawać znać, jak spędzacie czas z listą. Jestem tutaj do godziny, podejrzewam, że 19, albo do momentu, aż zagram numer 1. Teraz numer 21. Tutaj dużo mniejszy spadek. Oczko w dół tylko. I też po 3 tygodniach na liście zespół Avatar z utworem Crying Fire.

z 20 na 21 spada Avatar z utworem Crying Fire po 3 tygodniach na liście. Mówiłem, że dzisiaj też dużo powrotów, bo aż 5, no to czas otworzyć ten worek z powrotami. Między innymi już żegnali się z listą, ale dzięki waszym głosom wrócili Korn z utworem Reward the Scars. To po 7 tygodniach na liście, miejsce 20.

Powrót na miejsce 20. Korn z utworem Reward the Scars. 16 listopada zagrają w Polsce, jeśli dobrze pamiętam, a supportować ich będą Architects, chociaż no niestety bilety już sold out. Ale za to kolejny zespół nie ma jeszcze chyba wyprzedzanych biletów, a w Warszawie grają 24 października. To Defiard, ale niestety u nas dzisiaj sześcioczek w dół z 13 na 19 po 10 tygodniach na liście z utworem Odwrócić los.

Defiart i Odwrócić los to miejsce 19. Po 10 tygodniach na liście spadek z 13. A tutaj mamy dużo powrotów, to już powtarzałem dzisiaj kilka razy, dokładnie 5. No to czas na drugi z nich. Ich miałem okazję zobaczyć na Mystic Festivalu. Chodzi dokładnie o zespół Anthrax. Cursum Perficio, tak się będzie nazywał album, który wydadzą 18 września, a już przy okazji też dali nam nowy singiel, warto o nim wspomnieć. Singiel 7-minutowy, więc do radia to trochę ciężko, ale na pewno może zainteresować fanów, zwłaszcza tych, którzy czekają na płytę. It's for the Kids to teraz na miejscu 18.

Anthrax i It's for the Kids. Po 6 tygodniach na liście powrót na miejsce 18. The Edge of Perfection, tak nazywa się kolejny singiel grupy Anthrax, a całą płytę Cursum Perficio usłyszymy już 18 września. Więc tutaj płytowo nam się ciekawie zapowiada. A na miejscu 17 pięć oczek do góry z 22 Mastodon z utworem Your Ghost Again.

Pierwszy singiel z Marrow Deep to Ghost, Your Ghost Again grupy Mastodon. U nas dzisiaj na miejscu 17. Po 4 tygodniach na liście awansują o 5 oczek z miejsca 22. Marrow Deep, przypominam, usłyszymy w całości 28 sierpnia. A teraz wiem, że niektórzy tutaj głosują na utwory japońskie. No to czas teraz właśnie na jeden z nich. Energetic, tak nazywa się utwór. Bandmate to zespół. No tylko szkoda, że 7 oczek w dół dzisiaj z miejsca 9 na 16.

0: to sorry night. It's your
1: Bandmate i Energetic to miejsce 16, spadek z miejsca 9 po 2 tygodniach na liście. Niedługo chyba wyjdziemy z tej strefy spadkowej i niedługo będą utwory w całości, ale póki co trochę mamy sprint. 15 miejsce teraz i kolejny powrót. Teraz będzie po polsku i punkowo. Szum z utworem nie ma. 4 raz na liście, dzisiaj na miejscu 15.

Zespół Szum z utworem Nie ma. To miejsce 15, powrót do Fast Forward Charts. Dzisiaj w 1008 notowaniu udało im się wrócić. To wszystko dzięki waszym głosom na 15. Szum będą grali koncerty. Już w ten weekend zagrali na Festiwalu Urwanych Filmów w Rowach koło Sieradza. To było w piątek, 17 lipca. Jeszcze z kolei w ten piątek nadchodzący, 24, zagrają w Bielsku Białej w Stolarni. Potem Rok nad Legą w Olecko, to w Olecku to 1 sierpnia. No i jeszcze we wrześniu dwa koncerty w Katowicach 11 września i w Stargardzie Szczecińskim 26 września. No i w Warszawie u nas 17 października w Przychodni Skłod. Jeśli ktoś chciałby usłyszeć zespół Szum, to będzie miał okazję na żywo. 17 października, przypominam, Przychodnia Skłod, ewentualnie we Wrocławiu w klubie Alive to 31 października, akurat na Halloween. Nie wiem, czy będzie strasznie, ale na pewno będzie energicznie, no bo słyszeliśmy przed chwilą na antenie. Na 15 Szum i to był powrót. Przypominam, że możecie pisać na facebook.com/fastforwardcharts. Zespół Altermotive do nas napisał. Witamy serdecznie. No i Tomasz się cieszy właśnie z powrotu zespołu Szum na miejsce 15, a widzę, że też zameldowali się jako słuchacze zespół Lost in You. Ale to jeszcze 14 utworów jest przed nami. Zobaczymy, co się za chwilę wydarzy. Na miejscu 14. No ja już byłem na koncercie Black Veil Brides i chętnie o nim powspominam. Tak jak mówiłem, mój grecki wyjazd też oznaczał, wyjazd do Grecji, może tak powinienem powiedzieć, też oznaczał, że pewne koncerty zobaczymy z Natalią. No i między innymi byliśmy na Black Veil Brides, którzy grali przed Three Days Grace na Release Athens, czyli to jest taki festiwal w Atenach, który odbywa się na porcie w Pireusie. Jest scena nad wodą, całkiem przyjemny wiatr wieje, można, że tak powiem, jest gorąco, ale czuć też chłód. No i tam Black Veil Brides dali z siebie porządną energię. Zawsze mnie, można by powiedzieć, cieszy to, że jak widzę, że w Grecji, która w sumie, nie wiem, ostatnio w sumie, chociaż scena mocnego grania, taka rockowa i metalowa, to się mocno w Grecji rozwijają, z tego co słyszałem, więc może tutaj dlatego jest też dużo fanów takiej muzyki. No i na Black Veil Brides przyszło naprawdę bardzo wielu ciekawie ubranych tutaj fanów i fanek. Bardzo energicznie się bawili na ich koncercie, a panowie zagrali chyba większość utworów z Vindicate. No i też bardzo Andy Birzak bardzo został ciepło przyjęty przez Greków. Między innymi jedna pani napisała transparent, że budzi w niej wewnętrzną nastolatkę. No Andy Birzak chyba trochę jakby nie zrozumiał z żartu, bo tak jakoś odczytał to i stwierdził: to ciekawe, że masz w sobie wewnętrzną nastolatkę, ale jakby bardzo cieszył się, że jest ciepło przyjmowany. No i wie, że powiedział jeszcze na końcu, że jeszcze raz chętnie Grecję odwiedzi. No i jak wiemy, Black Veil Brides ruszą w trasę koncertową w przyszłym roku, już na samym początku, bo już w styczniu zaczną trasę od Wielkiej Brytanii. W Polsce będą dwa razy, 30 stycznia w Warszawie, tylko no nie pamiętam klubu, a we Wrocławiu będą 4 lutego, to akurat pamiętam. Może szybko uda mi się znaleźć rozpiskę trasy koncertowej, żeby powiedzieć wam, w jakim klubie, bo nawet mam bilety na ten koncert. Black Veil Brides 30 stycznia zagrają w Warszawie w Stodole. Już mi się teraz wyświetliło. Potem jeszcze 4 lutego we Wrocławiu w klubie A2. No i też tutaj ten screen, na który trafiłem, kończy się na 9 lutego na Sofii w Bułgarii, ale jeszcze są dopisane koncerty w Grecji właśnie 11 lutego i w Turcji 13 lutego, więc jak widać nawet i na południu Europy Black Veil Brides tutaj cieszą się sławą. Revenger też był na koncercie w Grecji. U nas teraz 9 oczek do góry z miejsca 23 na 14 po 8 tygodniach na liście.

Black Veil Brides, wspomagani też przez Machine Head, a dokładnie przez Roba Flynna, czyli wokalistę tego zespołu, Revenger. To miejsce 14, awans o 9 oczek z miejsca 23 po 8 tygodniach na liście, a jeszcze nie jest to największy awans. Mogę też od razu zdradzić. Tomasz napisał, że odwiedziła go Karolina i słuchamy razem, więc pozdrawiam serdecznie Karolinę. Karolinę Hejmanowską, która jest autorką książki między innymi Za zakrętem. Więc pozdrawiamy serdecznie. Cieszymy się, że tutaj słuchacie nas razem. A przed nami 13 utworów do końca i z USA przeniesiemy się do Finlandii, gdzie zespół Without Warning zagra. Tutaj wspomagani przez Chrisa Harmsa, czyli Lord of the Lost swego czasu długo gościli u nas na liście z różnymi utworami. To teraz Chris Harms jeszcze jako wokal, jeszcze, że tak powiem, trochę przeciągnie swoją wizytę u nas. I bardzo dobrze, bo fajnie go zawsze posłuchać. Z 10 na 13 niestety to spadek o 3 oczka po 3 tygodniach na liście.

Without Warning, wspomagani przez Chrisa Harmsa z utworem Breed z miejsca 10 na 13. Niestety spadek o 3 oczka po 3 tygodniach na liście. 12 utworów do końca. Z 12, znaczy na 12, też duży awans dzisiaj. 9 oczek do góry. Widać, że Black Veil Brides silni u nas są na liście. 12 tygodni na liście, ale Vindicate dzisiaj na 12.

z 21 na 12 po 12 tygodniach na liście Vindicate z grupy Black Veil Brides. W Grecji dali czadu, no to teraz czekam na ich polski koncert, bo się oczywiście wybieram 30 stycznia do Progresji, no ale w Polsce też zagrają 4 lutego w A2 we Wrocławiu, więc Warszawa i Wrocław, jeśli macie blisko, to możecie się jak najbardziej na koncert wybrać, aczkolwiek z tego co wiem, to miejsca stojące w Warszawie już są wyprzedane. Zostało jeszcze tam bardzo mało miejsc siedzących na balkonie, więc nie wiem, czy tak chcecie odbierać koncert, no ale jeśli chcielibyście w Warszawie ich zobaczyć, to oczywiście warto. 11 miejsce teraz przed nami. O, Ewa z Łodzi napisała, że no serduszko dla Vindicate, więc widzę, że chyba już wiem, od kogo te głosy na Black Veil Brides. 12 tydzień na liście, co oznacza, że jeszcze za tydzień ten kawałek usłyszymy, jak na niego oczywiście zagłosujecie. 11 miejsce teraz przed nami. Na miejscu 11 zespół, który chyba bardzo mocno rozgrzał festiwal Rock Am Palast. Wczoraj tam grali. To zespół Wirefall. Ale jeśli ktoś na Rock Am Palast akurat nie mógł być, no to zespół planuje też kilka koncertów w Polsce. Między innymi w Krakowie 12 września, to w klubie Kwadrat, 14 września w Warszawie w Progresji, w Poznaniu 15 września pod Minogą, albo w Szczecinie w klubie Krzywy Gryf, to 16 września. Więc we wrześniu mają tutaj panowie bardzo dużo koncertów w grafiku, więc będą mieli pracowity tydzień. Z iStand to miejsce 11, spadek z miejsca 7 po 5 tygodniach na liście.

Wire Falls z utworem I Stand to spadek o 4 oczka z miejsca 7 na 11 po 5 tygodniach na liście. Ktoś był może na Rock and Palast, to dajcie znać jak było. Może właśnie widzieliście Wire Falls i wiecie już jak na żywo się sprawdzają. To napiszcie na facebook.com/fastforwardcharts. Oczywiście napiszcie też, jeśli macie ochotę po prostu napisać, to również czekam na wasze wiadomości. Ewa pisze, że Wire Falls I Stand też bardzo przyjemnie posłuchać. No to ciekaw jestem, czy przyjemnie będzie posłuchać numeru 10 w 1008 notowaniu Fast Forward Charts. Oczko do góry z 11 po 10 tygodniach na liście Megan z utworem The Devil of Rock'n'Roll.

Z 11 na 10 awansowali Megan z utworem The Devil of Rock'n'Roll. To też już weteran listowy, bo już 10 tydzień na liście, no ale jak widać się trzymają nawet w pierwszej dziesiątce. Ewa pisze, że The Devil of Rock'n'Roll trzyma poziom. No to bardzo cieszy mnie ta ocena. A teraz 9 utworów z nami do końca i utwór, którego posłuchamy już ostatni raz w regularnych notowaniach, ale jak widać zespół Lost in You polubił się z listą przebojów Fast Forward Charts, bo bardzo chętnie na niego głosowaliście, też ich fani przyszli zagłosować i tak oto trzymali się bardzo wysoko w notowaniach Fast Forward Charts. No dzisiaj opuszczają pierwszą trójkę i lądują na miejscu 9, ale jako, że to jest 13 tydzień na liście, co oznacza, że usłyszymy ten utwór po raz ostatni, a mowa o utworze Shen, ale zanim ten utwór, to oczywiście też wspomnę, że grali na Rock and Palast, więc zachęcam do relacji, jeśli ktoś był, a może nawet sam zespół nam napisze, jak im się grało, ale to nie jedyny festiwal, na jakim będzie można usłyszeć Lost in You, bo między innymi można ich usłyszeć na Poland Rock. Będzie ich można usłyszeć na Poland Rock Festiwalu, Hanysy 2026, potem też przystanek Żory, który też co roku ma bardzo ciekawy line-up, w tym roku 15 i 16 sierpnia, no i Barn Stage Festival 28 i 29 sierpnia w Chorzowie. Na 4 festiwalach jeszcze w tym roku będzie można usłyszeć Lost in You, a u nas utwór Shen, 13 tydzień na liście, co oznacza, że słyszymy ten utwór po raz ostatni w regularnych notowaniach, ale coś czuję, że w podsumowaniu będzie wysoko.

Lost in You z utworem Shen. To miejsce 9. Spadek z miejsca 3 po 13 tygodniach na liście, co oznacza, że słyszymy ten utwór już po raz ostatni w regularnych notowaniach. Ania napisała, będę na Poland Rock, bo akurat mam bardzo blisko i w tym czasie mam urlop. No to coś czuję, że pod sceną na Lost in You również będziesz miała okazję być. Daj znać, jak było. Jeśli już będziesz, to chyba za 2 tygodnie, jeśli dobrze pamiętam, bo to zawsze jest początek sierpnia. Ewa pisze, szkoda, że Lost in You ostatni raz w regularnym notowaniu. Klimacik robili. No mam nadzieję, że jeszcze trochę klimatycznych utworów nam zostało na liście. Na przykład ten na 8, który wraca dzięki waszym głosom. Dear God, tak się nazywał album, wydany już 26 czerwca. Zapraszam do posłuchania, bo naprawdę Taylor Momsen jest bardzo szczera na tym albumie i dużo tutaj ciekawych tekstów można usłyszeć, a teledysk właśnie do tytułowego utworu, czyli Dear God, jeśli dobrze pamiętam, to został nawet ocenzurowany, bo tam tyle się działo. The Pretty Reckless, u nas z utworem When I Wake Up, 11 tydzień na liście już i dzięki waszym głosom wracają na miejsce 8.

When I Wake Up od The Pretty Reckless to powrót na miejsce 8 i 11 raz już graliśmy ten utwór w Fast Forward Charts. No i to wszystko dzięki waszym głosom. Właśnie Ewa też napisała, że When I Wake Up to jej kolejny faworyt, więc już chyba wiem, skąd te powroty tutaj mogły się wziąć. No ale jak widzicie na przykładzie Ewy, warto głosować na swoje ulubione utwory codziennie na dowolną liczbę utworów, żeby potem móc je usłyszeć w Fast Forward Charts. I można, no i potem wiadomo, możecie usłyszeć też moje zapowiedzi, coś tam ciekawego może powiem, czasami może głupszego, czasami mądrzejszego. Na przykład teraz mogę powiedzieć i specjalnie trochę przeciągałem zapowiedź, żeby móc powiedzieć, że minęła właśnie godzina 18. Zwykle o tej porze byśmy zaczynali Fast Forward Charts, a dzisiaj już jesteśmy, już gramy 2 godziny i zostało 7 utworów do końca. Ania jeszcze też napisała, Lost in You będą 1 sierpnia na małej scenie na Poland Rock Festiwalu o 17.30, więc będę na ich koncercie na pewno. No to ciekaw jestem, jak wypadną. No ja na Poland Rock już się w tym roku nie załapię, ale tak jak mówiłem, będę na Rockowiźnie w Krakowie 28 sierpnia, więc festiwalowe lato, trochę z festiwalowego lata skorzystam. 7 utworów do końca. Pamiętam, jak zapowiadałem ten utwór wtedy, gdy debiutował w Fast Forward Charts, gdy go proponowałem, że to ciekawa tutaj folkowa propozycja do Fast Forward Charts. Zespół Skald wydadzą płytę Orlog. No nie pamiętam już daty, ale jakoś w październiku, jeśli dobrze pamiętam. I mniej więcej też wtedy będą w Polsce na koncercie, będą supportować The Who 19 i 20 października. Wydali utwór Draumacona, który właśnie w tych nieemitowanych notowaniach najpierw debiutował na 21, potem spadł, a potem dzięki waszym głosom wrócił i to na miejsce 7.

powrót na miejsce siódme, Skald z utworem Draumakona drugi raz na liście, no i dzięki waszym głosom awansują. A w zasadzie to wracają na miejsce siódme. A propos waszych festiwalowych planów, to Ania jeszcze też pisze. Co do festiwali, to jeszcze się załapię na ostatni dzień Łódź Summer Festival, bo wtedy zaczynam urlop, tak więc będzie się działo. A ciekawe, kto gra w tym roku na Łódź Summer Festival, bo tam też czasami ciekawe zespoły się pojawiały. Aczkolwiek tam było duże mieszanie gatunków i pamiętam, że chociażby przed jakimś tutaj raperem występował Kazik, no i wszyscy ci, co szli na tego rapera, musieli przeczekać występ Kazika i była z tego afera. No patrzę, że chyba no nic rockowego w tym roku, ale na przykład na ostatni dzień Sean Paul, jego na żywo w sumie kiedyś może bym zobaczył, pamiętam go jeszcze z gimnazjum. Jest Mata, no tutaj młodsi może kojarzą, no ja bardziej z ksywy niż z twórczości. Jet, Chivas, Kacperczyk, TD i PZ, czyli raczej hip-hopowo. Pierwszy dzień był rockowy, bo jest, był Happy Set między innymi. No ale dobra, to chyba tyle z rocka. A, i Bastille. Bastille też. No to 24 lipca to już ten piątek. To tutaj się trochę będzie działo faktycznie w Łodzi. Jeszcze Nocny Kochanek na drugi dzień też tutaj wypatrzyłem. No ale tak to raczej... Jest, że tak powiem, trochę rockowej muzyki będzie, ale jeszcze z innych wykonawców, których kojarzę, to będzie BDOS, będzie Problem, Justyna Steczkowska w sobotę, Timbaland. No jak widać, ciekawych artystów tutaj Łódź zaprasza na swój miejski festiwal. W każdym razie życzę miłej zabawy. facebook.com/fastforwardcharts. Ania napisała o swoich planach, może i wy też napiszecie. A za chwilę 6 utworów do końca, za chwilę zapowiem miejsce 6, tylko jeszcze sprawdzę, czy dzieje się coś na, w komentarzach. Dobra, 6 miejsce, płyta Decades od Motionless in White już się ukazała, jeszcze nie miałem okazji słuchać, ale coś czuję, że przesłucham ją już jutro, bo jutro mam, że tak powiem, zawsze taki dzień na słuchanie płyt, więc może mi się jutro uda przesłuchać Decades. Dużo singli, było między innymi Rest in Peace, ale póki co Playing God również dobrze sobie radzi na liście, więc uznałem, że zagramy, jeszcze zostaniemy z tym singlem. 7 tygodni na liście, wspomagani przez Corea Taylora, to Motionless in White, no i to też mogę powiedzieć, że to największy awans w dzisiejszym notowaniu, bo to aż 12 oczek do góry z miejsca 18, nie 8, tylko 18 na 6.

Motionless in White, tutaj wspomaganie przez Corea Taylora z utworem Playing God. To największy awans w dzisiejszym notowaniu Fast Forward Charts, aż z 18 na 6 po 7 tygodniach na liście. Przed nami już pierwsza piątka, a na miejscu piątym, jak ostatni raz grałem listę, a było to 14 czerwca, było to notowanie 1005, to ten utwór był na miejscu pierwszym. W poprzednim 1007 notowaniu spadł na miejsce piąte i teraz to miejsce piąte zostało utrzymane przez zespół Goldilocks z utworem Butterflies. To jeszcze tylko powiem, że to piąty tydzień utworu na liście, więc w statystykach dzisiaj 3 piątki. 5, piąte z piątego, 5 tygodni na liście. Butterflies grupy Goldilocks.

Z 5 na 5 i po 5 tygodniach na liście, tak to się dzisiaj ułożyło, zespół Goldilocks z utworem Butterflies, a jeszcze 2 notowania temu to był numer 1, więc jak widać sytuacja się zmienia na liście bardzo dynamicznie. Nam zostały 4 utwory do końca, a potem jadę na System of Down, ale spokojnie, jeszcze 4 utwory, jeszcze możecie pisać na facebook.com/fastforwardcharts, jeśli któryś z tych utworów się wam spodoba, to chciałem powiedzieć. Na miejscu 4 między innymi, bo powroty już zagraliśmy wszystkie, ale nie zagraliśmy jeszcze wszystkich nowości. I to właśnie teraz nowość. Nie ten dżingiel, przepraszam. Ten dżingiel miał być. Nowość. Panowie ze Skillet. W zasadzie to nie panowie, bo tam chyba jedna pani w zespole, nawet dwie panie w zespole też są. Ale jakoś to panowie mi się tak na języku zawsze ustawia. Scream. Tak nazywa się najnowszy utwór i to będzie krzycz. To będzie krzyk wszystkich ludzi, którzy po prostu potrzebują krzyknąć, bo są już w takiej sytuacji, że no po prostu otacza ich taki chaos i już tyle problemów, że jedyne co mogą zrobić to właśnie krzyknąć. Tak wyjaśnia sens utworu wokalista. Są też ludzie, którzy nie mogą krzyczeć, więc oni jakby potrzebują po prostu wykonać taki wewnętrzny krzyk. Tak zrozumiałem to, co powiedział wokalista. Skillet i Scream to nowość na miejscu 4.

No i takiego wewnętrznego krzyku potrzebował między innymi John Cooper i o tym napisał utwór Scream grupy Skillet. Dzięki waszym głosom to nowość na miejscu czwartym, ale nie jest to jeszcze najwyżej notowana nowość. Jeszcze będzie jedna wśród trzech utworów, które jeszcze pozostały do zagrania. No faktycznie jak czytam, to w życiu Johna Coopera dużo się działo i polecam wam poczytać właśnie o genezie tego utworu. Zresztą w jednej z ostatnich rolek właśnie John o niej opowiada. A nam zostało już tylko top 3 dzisiejszego notowania Fast Forward Charts. Widzę, że jeszcze a propos Skillet, to napisała właśnie Ewa, że u niej zawsze na pierwszym miejscu, zwłaszcza po majowym koncercie. No tak, bo Skillet byli na dwóch koncertach w Polsce. Między innymi pamiętam, że i w Warszawie, i we Wrocławiu. Więc coś czuję, że na następny koncert się chętnie wybiorę, bo tutaj Ewa, pamiętam, że na zlocie mi bardzo mocno polecałaś ten występ. Przynajmniej zostałem zachęcony tym, jak opowiedziałaś o nim. W sumie teraz miejsce trzecie, pierwsza trójka 1008 notowania Fast Forward Charts przed nami. Tydzień temu to było miejsce czwarte, więc mamy tutaj awans o jedno oczko, a ten pan nie dość, że wyda swój kolejny album w sierpniu, 14 dokładnie, drugą część do One Assassination Under God, teraz to będzie Chapter 2, już wydał też drugi singiel Front Towards Enemy, no ale że tak powiem, tutaj też miałem podobną sytuację, co przy, już nie pamiętam przy którym zespole ja to miałem, że przy Anthrax, że widzę, że utwór sobie jeszcze radzi, ale oczywiście jeśli byście chcieli ten utwór w propozycjach, to dajcie znać. Póki co Exit Wound z czwartego na trzecie, a może ktoś wczoraj był na Merlinie Mansonie w Atlas Arenie w Łodzi, to też dajcie znać, bo on podobno też robi świetne show, tak słyszałem z relacji. Exit Wound z czwartego na trzecie.

Exit Wound od Marilyna Mansona, to dzisiaj awans z czwartego na trzecie po, muszę sobie przypomnieć, po 3 tygodniach na liście. Ewa właśnie jeszcze raz przypomina, że zdecydowanie polecam koncerty grupy Skillet. No to jak coś zapowiedzą, to chyba będę musiał wziąć pod uwagę w swoim koncertowym terminarzu, bo mnie coraz bardziej ciekawią występami. Trzecie miejsce za nami, Marilyn Manson. No na niego też trzeba się kiedyś wybrać, chociaż tutaj z tego co wiem, to bilety ciężko, bo rozchodzą się bardzo szybko. No i kolejny zespół na mojej, że tak powiem, koncertowej wishliście. Jeśli mi nic nie będzie kolidowało. No niestety w tym roku mi się nie udało, bo byli w Krakowie. No i na początku audycji Mikołaj pisał, że warto przyjść na Bring Me The Horizon. Jaka tutaj jest historia? Bo cóż, no nie miałem okazji jej opowiedzieć, jak proponowałem ten utwór. Tydzień temu w poprzednim notowaniu był na miejscu pierwszym. To wszystko dzięki waszym głosom. Od razu tak ten utwór wyszedł na pierwsze, co, że tak powiem, bardzo mnie zadowoliło, ale i zaciekawiło, bo chyba pierwszy raz nie zdarzyło się tak polskiemu zespołowi, tylko zagranicznemu. A tutaj jest ciekawa historia, bo zespół wrócił do swoich deathcore'owych korzeni i naprawdę, jeśli ja kojarzyłem Bring Me The Horizon od Sempiterial, czyli płyty z 2013 roku. Wcześniejsze płyty były dużo bardziej hardkorowe, dużo bardziej takie no mroczniejsze i też deathcore'owe. Właśnie oni są opisywani jako deathcore, więc można by tutaj przyjąć. Płyta Count Your Blessings pierwotnie ukazała się w roku 2006. Na 20-lecie tej płyty zespół zdecydował się nagrać tę płytę jeszcze raz. I tak mamy płytę Count Your Blessings Repented, która miała premierę 10 lipca 2026 roku. Mniej więcej 20 lat po premierze pierwowzoru. No i dużo ludzi tutaj się zastanawiało, że no to naprawdę wrócił rok 2006, skoro już nawet Bring Me The Horizon wrócili do korzeni. I teraz czas na The Humanized, którzy dzisiaj ustąpili komuś miejsca na szczycie, bo spadają z pierwszego na drugie.

Ostro zaczęli i ostro zakończyli. Powiem tak, jeśli ktoś chciałby obejrzeć też teledysk do tego utworu, to naprawdę trzeba, jak to się mówi, dyskrecja. W sumie sam zespół nawet chyba pisze w pierwszych sekundach, że tak powiem, tego teledysku jest umieszczony taki disclaimer, że discretion advised, czyli prosimy zachować dyskrecję przy oglądaniu, bo naprawdę jest krwawo i mrocznie. No, na tym teledysku między innymi chciałem zrobić zapowiedź dzisiaj, ale się trochę bałem, że nie wiem, czy by mi Facebook nie zdjął dzisiaj zapowiedzi audycji, gdybym to zrobił. No ale tak, Dehumanized grupy Bring Me The Horizon dzisiaj spada z pierwszego na drugie. No, zostało nam już tylko miejsce pierwsze, a jak miejsce pierwsze, to wypada się już pożegnać, więc to było 1008 notowanie listy przebojów Fast Forward Charts. Prowadziłem i realizowałem je ja, czyli Konrad Maciąg. Dziękuję, że tutaj byliście ze mną do samego końca, że przyszliście dzisiaj wcześniej, że włączyliście radio wcześniej niż zwykle. Za tydzień słyszymy się już o regularnej porze, czyli o 18:00. Za tydzień też będzie notowanie Fast Forward Charts. To będzie niedziela 26 lipca, notowanie 1009, a już za chwilę uruchomię głosowanie na to notowanie, ale zanim uruchomię to głosowanie, to oczywiście zapowiem numer jeden. A jeszcze zanim zapowiem numer jeden, to widzę, że dopisała się także koleżanka Ewa z Warszawy do grona słuchaczy. Pisze, spóźniłam się, ale i tak sporo słyszałam. Lista jak zawsze rewelacyjna. No to dziękuję, miło takie słowa usłyszeć przed numerem jeden. Kornelia też życzy mi dobrej zabawy na systemie. Bardzo dziękuję. A teraz czas zapowiedzieć numer jeden. A numer jeden to... najwyżej notowana dzisiaj nowość. Pięciu panów z Poznania, nazywają się Jenaj. I ja kojarzyłem tę nazwę, a ktoś mi podesłał ten utwór w propozycjach, kojarzyłem tę nazwę, ponieważ supportowali zespół Kingsfear we Wrocławiu. Może ktoś był, to być może już Jenaj słyszał na koncercie. Pięciu panów z Poznania, też ciekawy teledysk do utworu. Między innymi można zobaczyć nawet polskie tańce ludowe do metalcore'u, więc o, akurat widzę, że deszcz pada, jak mam iść na koncert, no jakoś będę musiał przejść. Możemy zobaczyć, że tak powiem, Polki w strojach ludowych tańczących do metalcore'u. To wszystko w utworze Paralyzed grupy Jenaj, który debiutuje na miejscu pierwszym listy przebojów Fast Forward Charts, a ja właśnie uruchamiam głosowanie na fastforwardcharts.com. Za chwilę głosowanie już powinno być dostępne. Jest, więc możecie już wchodzić na fastforwardcharts.com i oddać swoje głosy, a ja was zostawiam z naszym nowym numerem 1, utworem Paralyzed od Jenaj. I mówię wam, do usłyszenia za tydzień już o 18:00 i cześć.

0: Kurczę, blade. Jak dawno się nie słyszeliśmy. Tak naprawdę chyba Kurka w ogóle wodna. Akty Piątek się nie odbywał przez ostatni miesiąc. Ale nie szkodzi, bo wracamy dzisiaj z grubej rury. I dzisiaj jest nasz dosyć sporo, bo jest komplet aktywacji piątkowej. Dzisiaj mamy 17 dzień lipca 2026 roku. I wita się z wami Miki Krzychowicz.
1: Cześć, dzień dobry, cześć. I naprawdę to nie jest komplet, bo nie ma jeszcze Mai, Julki, Franka, Seby, no, więc trochę
0: nie
1: to.
0: Nie, no tak, tak, ale mówię bardziej pod tym kątem, że jest nas dzisiaj czwórka, także jest komu
1: fantastyczna
0: mówić.
1: Czwórka, to tak. Nie my.
0: Tak, i będziemy się fantastycznie bawić przez najbliższe półtorej godziny, na co zapraszamy. Dzisiaj naszym głównym punktem programu będzie dyskusja na temat ulubionych sposobów podróżowania.
1: A nie przedstawiłeś jeszcze naszych
0: redaktorów. Jasne, jasne, ja wiem, za chwilę do tego wrócę. Natomiast będziemy rozmawiali o tym, jak lubimy podróżować i jakie są nasze tipy na tanie podróżowanie. Na początku wspomniałem o Mikim, który nas dzisiaj realizuje. Jest z nami również drugi realizator, który dzisiaj będzie mówił do mikrofonu.
2: Czyli
0: Bartek Wawrzyniak.
2: Dzisiaj redaktorem. Kłaniam się, witam serdecznie.
0: Tak jest. I jest z nami nasza nowa koleżanka, czyli Ala Forysiak.
3: Serwus, cześć.
0: I mamy nadzieję, że ci się spodoba i że będziesz przychodziła co tydzień.
3: Zobaczymy.
1: Herzlich willkommen. Przepraszam.
0: Także nowe twarze na Akty Piątku regularnie się pojawiają. Mam nadzieję, że będzie ich wkrótce jeszcze więcej. No a my za chwilę słyszymy się na tajemniczym wejściu, o którym będzie mówił Mikołaj. Czyli będzie to takie wejście trochę muzyczne. Co tam
1: no,
0: ostatnio
1: muzyczkowe.
0: Miki ostatnio słuchał fajnego.
1: Tak.
0: Także będzie się działo i zostańcie z nami.

No, więc słuchaliśmy sobie K-Baru od DJ Blika. Teraz jako zamiast płyty tygodnia, pozdrawiamy Inę, posłuchamy sobie nowości. A co to za będzie nowość? Zespół Mount Kimby, bardzo, bardzo szanowany zespół indie rockowy z wytwórni Warp Records, czyli takiej wytwórni, gdzie jest na przykład Aphex Twin albo Boards of Canada. Dwaj znajomi z podwórka, z przedszkola. Jeden bardziej rockowy, drugi bardziej elektroniczny. I te ich albumy zazwyczaj były, jakby łączyli te dwa style, ale od dwóch lat robią podwójne albumy i robią single zrobione tylko przez jedną z duo. No i dzisiaj przygotowałem też kawałek, który wyszedł niedawno. Kawałek nazywa się Monroe i jest właśnie zrobiony przez Kaja Camposta, czyli tego gościa, który bardziej w elektronice siedzi, bardziej właśnie nadaje te takie rytmiczne, sekwencyjne rzeczy. No i kawałek nazywa się Monroe i kawałek jest remiksem ich poprzedniego kawałka z najlepszej ich płyty, czyli z czyli Four Years and, nie, przepraszam, Love What Survives. No i kawałek, który zremiksowali, nazywa się Merlin. Myślę, że jak ktoś zna, to tutaj pozna. Jest to bardzo fajny kawałek i posłuchajmy.

0: Kurier kulturalny. Kurier kulturalny.
1: A już w niedzielę w Warszawie na PGE Narodowym wystąpi System of Down. Zespół, który od ponad dwóch dekad niezmiennie pozostaje jednym z najważniejszych przedstawicieli metalu. Powrót Sergia Tankina zespołem do Polski to jedno z największych koncertowych wydarzeń tego lata, a publiczność z pewnością usłyszy największe hity grupy takie jak Chop Suey czy Toxicity.
2: W sobotę natomiast warto zajrzeć na rynek Starego Miasta, gdzie odbędzie się kolejny koncert w ramach festiwalu Jazz na Starówce. Tym razem przed warszawską publicznością wystąpi Nicholas Payton Trio z programem inspirowanym twórczością Milesa Davisa i Johna Coltrane'a. To doskonała okazja, by posłuchać światowej klasy jazzu pod gołym niebem, a wszystko to zupełnie za darmo.
3: A jeżeli po koncertach wciąż będzie wam mało muzycznych wrażeń, Spatif zaprasza na Soul Service. Za gramofonami stoją Misty i Eclectic Selecta, którzy przygotowali selekcję pełną soulu, funku, hip-hopu oraz innych perełek granych z płyt winylowych. To propozycja zarówno dla tych, którzy chcą potańczyć do późnych godzin nocnych, jak i dla wszystkich ceniących charakterystyczną atmosferę jednego z najbardziej kultowych warszawskich lokali. A kuriera przygotowała Julia Cwynar.

0: Godzina 19:08 na zegarach. Aktywacja piątkowa wita się z wami na głównej części dzisiejszego programu, czyli naszej dyskusji. I dyskusja dzisiejsza będzie właściwie w takiej tematyce bardzo wakacyjnej i bardzo na czasie, ponieważ porozmawiamy sobie o tym, jakie są nasze ulubione sposoby podróżowania i tak naprawdę jakie mamy sposoby na to, żeby podróżować w dobrej cenie i podróżować tanio. Bo moim zdaniem
1: tak jest fajnie.
0: Z perspektywy studenta to jest bardzo ważne, żeby było przystępnie cenowo. I tak naprawdę zastanawiam się, czy wy w ogóle lubicie podróżować, bo myślę, że to jest taki klucz do tego, żeby rozmawiać dalej o szukaniu korzystnych cen.
1: Także... Ja nie.
0: Serio?
1: Nie.
0: A dlaczego?
1: Co dlaczego?
0: No dlaczego nie lubisz podróżować?
1: No bo nie mam pieniędzy.
0: A gdyby był taki totalnie budżetowy wyjazd, wiesz, coś luźnego.
1: Nie, bo zawsze trzeba wydać pieniądze.
0: To postawmy taką hipotetyczną sytuację.
1: Żartuję.
0: Że masz pieniądze.
1: Żartuję,
0: albo
1: Oskar.
0: Że jest coś,
1: Oskar.
0: Co można zrobić za darmo.
1: Oskar, żartuję.
0: Okej, okay, jakby spoko.
1: No, lubię podróżować, spoko. Nawet mam jeden wyjazd, który robię za miesiąc, chętnie o nim powiem.
0: O proszę.
1: Robię solo.
0: No, bardzo chętnie. Solo? A solo tripy są najlepsze, jakby ja też jestem zwolennikiem mega tych solo tripów.
1: Bo fajne są, ale jakby, nie najlepsze.
0: Bo wiesz, ja mam takie podejście trochę, że jeżeli się podróżuje samemu, to nie jesteś uwiązany jakby tym, co chce cała grupa osób. Jakby ja sam doświadczyłem tego, że faktycznie jest tak, że jeżeli planujesz podróż, dajmy na to z ziomkami, no to ja w tym momencie jestem na etapie, w którym ten planowany wyjazd nie wypalił, bo zawsze komuś coś nie pasuje, zawsze. Temu nie pasuje sposób podróży, bo podróż miała się odbyć pociągiem, ale oczywiście niektórzy nie chcą jechać pociągiem, bo do tego miasta, gdzie mieliśmy jechać, jest bardzo daleko i samolotem byłoby krócej, bo to jest godzinka, a pociągiem się jedzie 9 godzin, nie? Więc to są takie kwestie, więc solo tripy są spoko, bo masz tą 100% niezależność.
2: No, w sumie ciekawą rzecz powiedziałeś, bo... Znaczy, wydaje mi się, że to też chyba zależy od towarzystwa, z jakim podróżujesz. I na przykład... ja się na przykład nauczyłem, być może to też jakby była kwestia wieku, że im młodszy byłem, tym więcej narzekałem, natomiast teraz jak podróżuję, to po prostu doceniam wszystko.
1: Przepraszam.
2: Wszystko, co mi los po prostu podsunął.
1: Jak nie ma co się lubi, to się lubi co się ma.
0: Tak, no.
3: Właśnie wróciłem z Albanii, gdzie troszeczkę czasu spędziłam w hostelach i rozmawiałam z wieloma właśnie solo backpackerami, którzy powiedzieli mi, że jest druga strona medalu, że nie mają się z kim cieszyć tym szczęściem, które doświadczają i nie mają z kim porozmawiać o tym, co jest fajnego, w tym, co widzą. I wydaje mi się, że to jest bardzo przykre.
0: Mhm. Jakby ja też zauważyłem faktycznie, jeżeli chodzi o te solo tripy, że największy problem pojawia się w momencie, kiedy przychodzi wieczór i chciałbyś sobie wyjść na miasto, coś porobić, ale to już nie ma takiego klimatu, wiesz, jak jesteś sam.
3: A to właśnie można znaleźć wtedy łatwo jakichś takich ziomów w hostelu, wydaje mi się.
1: Tak, o, ja mam właśnie historię. Rok temu pojechałem sobie do Gdańska. Chciałem na couchsurfing, ale nie udało mi się w końcu znaleźć osoby żadnej, więc znalazłem jakiś hostel. I na recepcji był tam taki Szkot, taki w moim wieku, taki chłopak. No i tam hej, hej, co tam robisz? No i tam see you. Okazało się, że mieliśmy pokój, ten sam pokój, bo to był hostel. I poszliśmy potem tak, kurde, gdzie mnie poszliśmy? Cały Gdańsk po prostu zwiedziliśmy. A następnego byliśmy na ulicy Elektryków, byliśmy jeszcze na jakiejś ulicy Ogrodowej. Więc dwa koncerty i potem pojechaliśmy następnego dnia na Hell. I ja potem wróciłem do Warszawy.
0: No coś w tym jest, ja w ogóle mam takie wspomnienie
1: no, coś w tym jest,
0: z mojej podróży do Barcelony sprzed 2 lat. Właściwie to z zeszłego roku, z lutego. Byłem sobie i byłem po raz pierwszy solo, nie? I najlepsze, co się przytrafiło się na końcu, bo w momencie, kiedy faktycznie już kończyłem tą podróż, spotkałem na lotnisku dziewczynę z, żebym nie skłamał, ale ona była chyba właśnie z Grecji. Ale tutaj zaczyna się cała...
1: A nie z Turcji?
0: Cała układanka z Grecji. I słuchaj, to było tak, ona była z Grecji, ale ona mieszkała w Bułgarii, bo była na Erasmusie w Bułgarii i przyleciała sobie na przerwę właśnie między semestrami do Hiszpanii na Teneryfę i miała przesiadkę w Barcelonie. Potem tak od słowa do słowa okazało się, że miała długą przesiadkę, więc szukała znajomych na, wiesz, na kilka godzin, żeby w trakcie przesiadki móc pozwiedzać z kimś Barcelonę. I opowiedziała mi o takiej aplikacji, w sumie nie pamiętam jak się nazywała, a gdzie można poznać znajomych.
1: Kończy się na Tinder?
0: Nie, na pewno nie Tinder, ale...
3: Hostel World może.
0: Coś było, albo Meet New Friends, czy coś takiego, jakoś, albo Travel, coś tam, nie? I ona opowiadała, że faktycznie ona zawsze wyjeżdża na solo tripy, ale zawsze używa tej aplikacji i w zasadzie to, wiesz, poznaje nowych ludzi i zawsze z tego coś fajnego wychodzi. Ja miałem takie, kurczę, może faktycznie trzeba szukać właśnie jakichś takich rozwiązań, że jedziesz w ciemno, ale szukasz sobie znajomych tam. Tylko, że z tym się wiąże pewne ryzyko, że nie wiadomo na kogo się trafi.
1: I tak jesteśmy chłopami tutaj w większości, więc mniejsze mamy ryzyko niż na przykład kobieta, która musi podejmować ryzyko poznawania nowych osób, więc czy ja, Oskar, da się zrobić?
0: No, teraz pytanie do Ali, czy jest w stanie zaryzykować?
3: Ja ostatnio zaryzykowałam i co 3 tygodnie temu poznałam chłopaka w barze w Berlinie i zagadałam go dlatego, że mówi po angielsku. A mi się bardzo chciał wtedy gadać.
0: I poszliście na kebaba?
3: Nie, no poszliśmy na piwo jedno i było całkiem spoko, dodaliśmy się na Instagramie, jakby kontakt się urwał i byłam w tej Albanii dosłownie tydzień temu, wchodzę na recepcję i ten chłopak...
0: Ten sam?
3: Ten sam chłopak, którego poznałam w Berlinie, był na tej recepcji w Albanii w Szkodrze.
0: Co
3: nie mam pojęcia,
0: mówisz?
3: Jakby świat naprawdę działa na jakichś bardzo dziwnych zasadach, że my się złapaliśmy jeszcze raz, znowu prosiliśmy na piwo i no nie wiem, życzę mu wszystkiego dobrego.
0: Słuchaj, ja myślę, że ta historia się jeszcze nie skończyła, na kolejnym tripie znowu go spotkasz.
3: Ja właśnie spotkaliśmy się później jeszcze w łazience, ale to już no, jak już w tym samym hostelu, to już nie jest takie magiczne. I powiedziałam mu, że do zobaczenia i to już naprawdę brzmi jak jakiś taki threat, że Jezu, jeszcze raz się spotkamy gdzieś, straszny.
0: No, to trochę w mojej głowie pojawia się pytanie, czy my faktycznie nie żyjemy w jakiejś
1: symulacji. Strach introwertyka, spotkać kogoś na mieście, z którym się nie umawiałeś.
0: No, koszmar. Ostatnio w ogóle właśnie...
1: Nie umawiałem się z tobą, nie gadaj ze mną.
0: Słuchaj, na meczu spotkałem ziomka i mi się tak dobrze gadało z jakimś nowo poznanym ziomkiem. I on mówi, stary, ja ci nie podam Instagrama, bo my się i tak nigdy więcej nie spotkamy. Ja ci mówię, jak jest, wiem, że tak się stanie.
1: Ja ci mówię, jak jest, słuchaj.
0: Ale wiesz, ja mam takie,
1: ta
0: że...
1: Unia, to wiesz.
0: Jakbyśmy się mieli faktycznie spotkać, to faktycznie byśmy się spotkali i... No i tyle. Zobaczymy, co życie przyniesie.
1: Z jakim wrażeniem cię zostawił po tym, co powiedział?
0: Szczerze, z takim, że chyba coś ukrywał, więc nie wiem, czy chciałbym go jeszcze...
1: Dla mnie to było głupie.
2: Właśnie to jest też ciekawe w sumie, bo sobie, przepraszam, cię wejdę w słowo, bo często właśnie jak się spotyka obce osoby, tak zwanych strangers, to łatwiej się podzielić swoimi jakimiś prywatnymi rzeczami.
0: Bo wiesz, że tego kogoś już więcej nie spotkasz,
2: no
0: i
2: właśnie.
0: Wiesz, że jednym uchem wpuści, drugim wypuści i to wszystko się rozmyje.
2: I ma to taki efekt trochę psychologiczny dla ciebie też, bo ta osoba też może ci obiektywnie coś tam nawet podpowiedzieć, odpowiedzieć, albo nawet nie odpowiedzieć, ale jakby cię uwalnia z tego brzemienia, które ci...
1: Czyli sugeruje, że on powiedział coś Oskarowi takiego bardzo wrażliwego?
2: No, może, Oskar, bo trochę Oskar jakby się inaczej zachowuje teraz.
0: Potem to wnioskujesz.
1: Co ci powiedział ten koleś, że głosuje na Lewicę?
0: Nie, ogólnie to było tak, że żeśmy oglądali mecz, wszystko było fajnie i na koniec powiedział, że skoro się i tak więcej nie spotkamy, to on całej naszej ekipie, bo byliśmy ekipą, postawi nam piwo na dobry początek i na dobre zakończenie naszej znajomości. Także to było tak, że faktycznie wypiliśmy piwko na barce i było bardzo przyjemnie. Zobaczymy, może się jeszcze spotkamy przy jakiejś okazji, być może podczas jakiejś podróży. I w zasadzie, wracając już stricte do tematu podróży, zastanawiam się, czy są jakieś kierunki, które waszym zdaniem byście wybierali najczęściej w momencie, kiedy byście podróżowali.
1: Europa. No, a najlepiej to ta nie zachodnia, bo jest tylko ta środkowa i wschodnia, w której jesteśmy, bo jest tanio. Jest całkiem git połączona. Są fajni ludzie zazwyczaj. Zazwyczaj, no bo do Francji, nie mówię tu o Francuzach, co nie? Mhm. I co? I wsio, moim zdaniem.
0: Jak u ciebie, Bartek?
2: No słuchajcie, no mi się marzy mimo wszystko ta Europa Zachodnia z kolei. Chciałbym po prostu uczestniczyć w autostopie do Santiago de Compostela. Cały czas mi się to śni.
1: Od 20 lat chcesz iść?
2: Od 20 lat tak, ale nie zrobiłem ani jednego kroku w tym kierunku. Nie wiem, może szukam jakiegoś towarzystwa, bo być może w towarzystwie może byłoby fajniej.
3: Chciałam robić autostopa.
2: O, to może powinniśmy zorganizować takiego autostopa radiowego.
0: Radiowego autostopa, no. Ale tak się zastanawiam, bo jeszcze zobaczymy, co Ala powie na temat kierunków, które najbardziej by preferowała, bo de facto tutaj statystyki pokazują coś dosyć ciekawego, czemu Miki zaprzeczył tak naprawdę.
1: Ja bym jeszcze bardzo chciał do Azji kiedyś pojechać, ale to musiałbym sobie to jeszcze nie teraz, i to z kimś raczej. No nie, to tylko tak.
3: Ja się generalnie nie zgadzam, w sensie jeżeli chodzi o podróże po Europie, dlatego że kiedyś miałam taką ciekawą rozmowę ze znajomymi, że ta Europa jest tak blisko i tak tanio i czemu sobie tego nie zostawić na emeryturkę na przykład i teraz pojechać gdzieś dalej do jakiejś Australii czy gdzieś, zaszyć się w Brazylii na 2 tygodnie i dopiero wtedy wrócić, póki jeszcze
0: Jezu,
3: mamy...
0: Jezu, w ogóle mi się strasznie marzy karnawał w Brazylii, jakby wiesz, i to jeszcze ze względu... Jedno, że tam jest fajnie, bo jest dużo rzeczy takich ciekawych w stylu zabawa i tak dalej, wiesz, tańce, śpiewanie i w ogóle brazylijski karnawał to jest coś ikonicznego, co jest po prostu popularne na całym świecie. Ja bym chciał tego doświadczyć, więc Brazylia to jest taki mój bucket list numer 1, jeżeli chodzi o inne kontynenty.
2: A słyszałeś, że tam trzeba się myć 4 albo 5 razy dziennie, że tam takie upały są, że ludzie...
1: I wszyscy się całują ze sobą, dlatego się muszą często myć. No serio.
3: To pomaga?
1: No.
0: Ale w czym?
1: No, że wiesz, po spacerze po prostu nie zamieniać się z buzi, po prostu wiesz, nie robić się tam, no wiesz, jakby, no dobra, nie będę mówił co, ale no wiecie co.
0: No parchnął. Po prostu wiesz, trzeba płyn do płukania
1: grzybnia
0: ust i tak dalej, więc trzeba...
1: Ale ja jestem ciekaw, bo ja bym się nie zgodził z tym. Ja właśnie z tym, co powiedziałeś, ja uważam, że teraz... Ciężej by było mi uzbierać na bilet do Brazylii niż na przykład tydzień po Europie.
3: No mi też, ale jednak wydaje mi się, że mogę teraz przeżyć więcej dyskomfortu związanego ze spaniem właśnie w Brazylii. Po prostu wydać lwią część moich finansów na sam bilet i tam po prostu żyć no bardzo
1: tanio. Czekaj, czyli ty chcesz tam autostopem? Czy nie?
3: Nie, no do Brazylii to ciężko, ale żeby po prostu polecieć do Brazylii, tam spędzić jakieś 2 tygodnie w jakimś takim najgorszych hostelach ever, bardzo tanio i wrócić. Mhm. Żeby 90% budżetu to były bilety.
0: No i spoko, tylko że tutaj też pojawia się ryzyko takiego, że to jest zupełnie inna kultura i wiesz, jedziesz trochę w nieznane.
3: Ale to jest właśnie fajne.
0: Niektórzy to lubią, no.
1: To jest fajne, gdyby to było tanie, gdyby tanie by bilet do Brazylii, to ja bym tam za tydzień pojechał, ale do Ameryki Południowej. Naprawdę, to jest zajebiste miejsce, tak mi się wydaje, no ale tam jest, no tam bym musiał całą moją wypłatę wydać, żeby po prostu pojechać w tę stronę. Ja dziękuję.
0: Także co, składamy petycję o to, żeby po prostu te bilety...
1: To ja wolę sobie pokornie uzbierać albo wskoczyć na jakąś posadkę tutaj w Warszaw City i sobie potem pojechać, jak będę miał i spać też gdzieś, gdziekolwiek, no może nawet w rowie.
2: Ale słuchajcie, przecież są różnego rodzaju staże, właśnie wakacyjne. Tutaj z koleżanką rozmawialiśmy o IAST, które organizuje właśnie różnego rodzaju staże w Ameryce Północnej, Południowej i Środkowej, a oczywiście też w Azji. I tam są oferty różne właśnie dla studentów, którzy mogą składać i aplikować tam i pojechać sobie na 2-3 miesiące, pracując, jednocześnie zwiedzając.
0: I właśnie jest dużo takich inicjatyw, chociażby w Stanach Zjednoczonych.
3: Moja przyjaciółka jest właśnie na takim obozie w Nowym Jorku.
0: Jedziesz i faktycznie załatwia ci to biuro podróży, ale podczas tego jako student na przykład nie dość, że uczysz się języka, to jeszcze masz możliwość legalnej pracy faktycznie gdzieś tam w jakiejś, najczęściej to są chyba właśnie parki rozrywki.
1: No
0: jesteś
1: właśnie
0: w stanie sobie zarobić?
1: No właśnie, są rozwiązania, no. A mnie tak boli dupa, a są rozwiązania, no.
0: No, że oni ci ogarniają pracę, możesz sobie zarobić przez te 1,5 miesiąca, przez kolejne 1,5 miesiąca po prostu jedziesz i zwiedzasz całe Stany Zjednoczone, gdziekolwiek chcesz i wracasz. Więc to jest spoko opcja. W ogóle rozmawialiśmy też wcześniej, już Bartek wspominał o podróżowaniu stopem. Opowiedz o tej historii. Podróżowałeś kiedyś stopem, czy nie?
2: Zdarzyło mi się. Pierwszy raz to jeszcze było za czasów gimnazjum. Wtedy akurat, pamiętam, pojechaliśmy na kolonie. To był taki wyjazd integracyjny. Pojechaliśmy w góry i pamiętam, że wracaliśmy skądś z jakiejś góry grupą i my z kolegą się odłączyliśmy od grupy. Jakimś cudem tak się stało, że się odłączyliśmy od grupy. Oni poszli daleko do przodu, my we dwóch zostaliśmy i później szukaliśmy sami drogi do ośrodka, w którym mieszkaliśmy. I wtedy pierwszy raz właśnie złapaliśmy stopa, powiedzieliśmy, jaki to ośrodek, no i nas pani podwiozła. Później był oczywiście ochrzan, bo nauczyciel się nie zorientował właśnie, że się odłączyliśmy.
1: To wy powinniście go ochrzaniać.
2: No właśnie, że na nas nie zwrócił uwagi. No.
0: Co i tak no właśnie. Na wycieczce jakiejś, wiesz, zorganizowanej pojechaliście stopem gdzieś sobie pojeździć.
2: Znaczy no kawałek, no żeby po prostu znaleźć dom tak naprawdę i naszych ludzi.
1: Takie odważne.
0: Ale szczerze właśnie to jest właśnie ta wada, że podczas podróżowania stopem największym ryzykiem jest to, że nie wiesz tak naprawdę z kim siadasz do auta i nie wiesz czy on cię zawiezie faktycznie w to miejsce, gdzie chcesz jechać. To jest jakby moja subiektywna
2: obiekcja. Mogę dodać, że pierwszy raz się spotkałem z autostopem.
1: Ja myślę, że trzeba więcej oglądać seriali True Crime. I to pomaga wtedy zacząć. Serio.
2: Że swego czasu też dużo podróżowałem z moim tatą i właśnie ludzie akurat machali i mój tata też jakiś, nie wiem dlaczego był taki gościnny, że zabierał ludzi. I o dziwo, nawet ci ludzie chcieli płacić za tą przejażdżkę. To było też ciekawe.
0: O proszę.
2: A mój ojciec mówi, nie, to jest tak ten, tak się po prostu robi, nie, że się podwozi. No.
0: Ale ja w ogóle myślałem, że w ostatnim czasie jakoś ten stop przestał być popularny, natomiast no ja często jadąc nawet na uczelnię na Młociny, widzę, że na wylotówce z Warszawy do Gdańska często stoją ludzie właśnie z kartką, że chcą jechać do Trójmiasta i czekają na to, aż ich ktoś zabierze. Także to dalej jest żywe, jednak w Polsce nawet, nie?
3: No i chyba są te inicjatywy, że są takie grupowe autostopy, że są to wyścigi autostopowe. To jest chyba z Wrocławia jest ten najbardziej popularny. No to te bilety wyprzedają się na pniu, bo w tym roku też patrzyłam na to. No i niestety, no jest, trzeba polować na te bilety aż.
0: No proszę. To jest w ogóle ciekawy experience w ogóle.
1: Ja mogę opowiedzieć o couchsurfingu trochę.
0: No to opowiadaj.
1: Bo ja zacząłem rok temu sobie. I
0: czym jest couchsurfing?
1: To jest taka aplikacja. Couchsurfing to jest zjawisko tego, że ktoś cię hostuje za darmo. Mhm. Ktoś ci daje miejsce do spania.
2: Albo ty kogoś hostujesz.
1: Albo tak, albo w drugą stronę. No i ogólnie jest taka aplikacja, na którą żeby zalogować się trzeba 20 zł miesięcznie płacić za nią. Więc
2: a jeszcze tak. Taką ciekawostkę mogę powiedzieć, że przed pandemią ta aplikacja była za darmo i od czasów pandemii są te opłaty. Mm-hmm. Trochę to jest.
1: Ona już długo trwa, a to nie wiedziałem o tym. I co? No i jakby chodzi o to, żeby jak najbardziej, nie wiem, przekonać albo jakby zachęcić osoby, jeżeli ja jechałem rok temu właśnie do Wrocławia na ten, udało mi się tam na couchsurfing i po prostu wysłałem 10 takich długich, osobistych, różnych wiadomości do różnych ludzi, coś osobistych, no takich, że tam patrzyłem, każdy ma tam profil, jak najwięcej tam rzeczy dodaje i po prostu chodzi o to, żeby napisać i żeby ktoś napisał, o, dobra, to chodź. I tak, i mi się udało znaleźć na jedną noc i było mega fajnie, bo przenocowała mnie i dziewczyna i potem poszliśmy jeszcze na haha seksik i potem poszliśmy, obrodziła mi po Wrocławiu i jeszcze śniadanie rano miałem i mogę tam trzymać rzeczy.
0: Czy to było śniadanie podane do łóżka?
1: Nie, to było francuskie śniadanie, Oskar.
0: Coraz lepiej, ślimaki.
1: Już skończyłem.
0: Nie, przepraszam, Nik, jakby ja uważam, że to w ogóle jest bardzo miłe, że
1: głupi jesteście.
0: Że ktoś faktycznie chce. Nie boi się jakby przyjmować ludzi, ale to jest mega fajne, jakby ja jestem mega zwolennikiem tego, żeby wspierać takie inicjatywy, bo jednak są ludzie, których niekoniecznie stać, a którzy mogą podróżować i faktycznie są ludzie, którzy są w stanie przyjąć takie osoby.
2: Ja też się przyznaję, że korzystałem z tej aplikacji i nawet też przyjąłem taką osobę. To była akurat dziewczyna z chyba Kolumbii albo z Peru, nie pamiętam dokładnie. Też było bardzo fajnie, haha. Ale właśnie ciekawe było to, że w sumie ja chyba zdobyłem jej tak zaufanie, że albo nie wiem, może ona chciała zdobyć moje zaufanie tak bardzo, że chciała, żebym zostawił ją sam w domu. I tutaj tego kroku nie podjąłem. Stwierdziłem, że no za bardzo jej nie znam i to było samo przenocowanie i użyczenie jej.
0: Nie no, jesteś bardzo szlachetny, Bartosz. Ja też bym udostępnił mieszkanie jakiejś kobiecie, jakbym mieszkał sam. Nie, tak na serio to
1: ale
0: uważam,
1: ale on nie udostępnił.
2: Finalnie nie. No ale, za mało znałem tą osobę.
0: Ale przenocowałeś ją w końcu, czy nie?
2: Tak, tak.
0: No to...
2: Miałem dodatkowy materac. Na oddzielnych materacach spaliśmy, także...
0: Wierzymy ci.
1: Ja
0: Bartosz,
1: też na materac.
0: Wierzymy ci. Nie no, jakby bardzo fajna inicjatywa. Ja sam bym chciał skorzystać z takiej opcji, gdzie mógłbym się przekimać za frytę po prostu gdzieś u kogoś. I nawet to jest fajna rzecz, bo można nawiązać nowe znajomości. Także takie inicjatywy są mega spoko. Ale kolejnym z takich miejsc w sumie, gdzie można poznać nowych znajomych i gdzie można budżetowo się przekinać podczas podróży, są kempingi. Lubicie spanie pod namiotem?
1: No. Jadę w tym roku. Jadę w tym roku na UFA i...
3: No to nie na kemping już niestety.
1: Na kemping, tak właśnie. Pole namiotowe. Właśnie,
3: a no to nie UFA.
1: Nie, właśnie jest, będzie.
3: I co to za informacja?
1: To jest informacja ludzi, którzy jadą na wolontariat, że oni nam dają miejsce na kempingu, który jest z drugiej strony.
3: Okej, okay. No
1: z bo drugiej strony parku.
3: Likwidowali to i są miejsca w akademikach.
1: Tak, tak, tak, tak, tak. Ale dla wolontariuszy jest info, że są darmowe miejsca na kempingu.
3: Sam Artur Rojek pewnie.
1: Sam Artur Rojek nam wodę tam podłączy i internet, tak, tak myślę. No zazwyczaj fajnie było, właśnie na OFE tam był właśnie na polu namiotowym była woda, byłby ciepła, był prąd i w ogóle. Teraz nie wiem jak to będzie, ale lubię tak sobie na 3 dni. I no lubię jak, bo jeszcze mnie nie zalało ani razu namiotu, ale moich znajomych tak, bo za nisko sobie ustawili ten namiot, w sensie na wzgórzu, gdzie oni byli niżej, a wyżej. I no współczuję, więc no trzeba stawiać na pagórku jakimś namioty, żeby ci w nocy nie stanęła woda. No.
3: Ja ilekroć byłam na OFE, to chociaż jednego dnia nas musiało zalać. To było po prostu jak w bingo. Musiało nas zalać i musieliśmy o 3 rano ratować wszystkie rzeczy z namiotu.
1: Matko.
3: Niezależnie w którym miejscu na tym kempingu byśmy nie postawili tego namiotu, lało.
0: No i to jest właśnie chyba ten jeden z takich.
1: To mieliście jakiegoś kłapouchego w tym znajomy, który taką chmurkę cały czas nad wami ten przenosił. Tak. Kłapouchy. To kłapouchy był? Chyba tak. Tak. Że on cały czas miał taką chmurkę nad sobą.
3: To był kłapouchy, no.
0: Ale takie sytuacje właśnie jak zalanie namiotu czy coś, to jest też część tego experience'u całego nocowania na kempingu.
1: Nie, to jest przejebane. Przepraszam, to jest niefajne.
0: Nie no, zgadzam się z tym, że to jest przesrane po prostu, jeżeli zalewa namiot.
1: To jest jeszcze gorsze niż obudzenie się w namiocie, który ma taką plandekę, taką jak zwyczajne namioty mają, i jest upał. I po prostu w namiocie masz 50 stopni o 7:30.
3: No właśnie nasz taki plan na OFA, w takich nocy co padało, to było tak, do 3 w nocy tłuką koncerty, to nie możemy spać. O 4 zalewa namiot, a o 6 się budzimy, bo już jest upał. Także no. Fantastyczna noc na OFA. Kocham do całego serca.
0: W sensie ja mi bardziej chodziło o to, że jest bardzo dynamicznie, jeżeli chodzi o te wszystkie sytuacje takie nieplanowane, które się dzieją, bo na przykład wiesz, idziesz do hotelu i nie myślisz o tym, że coś się może wydarzyć, a tutaj jednak jesteś sam pionierem tego, co się z tobą stanie, bo po pierwsze musisz dobrze ułożyć namiot, po drugie musisz wiesz, ogarniać te sprawy, jeżeli chodzi, co jeżeli nas zaleje. Poza tym możesz naprawdę poznać fajnych ludzi na kempingach, jakby ja jeździłem ze swoimi rodzicami przez bardzo długi czas pod namioty i za każdym razem autentycznie na kempingu poznawałem jakichś nowych znajomych i to było mega fajne.
1: Jakąś nową ciocię?
0: Dzwonią do mnie nowy ciocie. Coś tam. Nie, poznałem żadnej nowej cioci, ale poznałem, kurczę, to była chyba taka moja pierwsze takie poważne zauroczenie na kempingu. Poznałem
1: ciocią?
0: Nie, ze stopami? Taką fajną dziewczynę poznałem. I ogólnie no, w sumie nie chciałbym za dużo szczegółów tutaj zdradzać, no ale była taka fajna dziewczyna i byliśmy taką ekipą i pamiętam, że kurczę, faktycznie zawsze jest tak, że jak jest taka wielka grupa znajomych na kempingu, to zawsze sobie gdzieś tam znajdziesz taką twarz, która ci się trochę bardziej spodoba, jakaś osoba, która ci daje trochę lepszy vibe niż inne i to jest też fajne, bo to też czegoś uczy, jakby wiesz.
2: W ogóle lato to jest taki fajny czas do poznawania nowych osób, jakby wszyscy są wyluzowani, jest to czas wakacyjny.
0: Tak,
1: to prawda, chce się w ogóle też, mi się chce bardziej niż na przykład w zimę. W zimę nie chce mi się.
0: Ale ja tak sobie w ogóle też myślę o tych znajomościach.
1: Hej, jestem hejka, taki ze wszystkim, no. A latem
0: I właśnie no. Ja też sobie tak myślę, że kurczę, z tymi znajomościami na kempingu jest tak, że ja zwykle miałem takie poczucie, że kurczę...
1: Czemu mówisz tak poważnie?
0: Poznaję się
1: nie
0: ludzi.
1: Jesteśmy w Radiu Dwójka.
0: Wiesz, poznaję się ludzi.
1: Za chwilę Mahler i jego Piąta Symfonia.
0: Nie no, poznaję się ludzi, wiesz, i ogólnie to jest tak, że ja miałem takie, kurczę, poznajesz człowieka, spędzisz z nim tydzień, nie zdążysz się z nim za bardzo zziomkować, już trzeba jechać i najprawdopodobniej się więcej już nie spotkacie. Aczkolwiek zdarzyło mi się faktycznie, że poznałem kogoś na kempingu w zachodniopomorskim i potem się z nim spotkałem w zupełnie innym miejscu, bo się dobrze zaziomkowaliśmy i faktycznie udało nam się spotkać już w Warszawie, także to było dosyć ciekawe.
3: No to było moje doświadczenie z Erasmusem, że jedziesz na pół roku, dobrze wiesz, że tych ludzi już nigdy nie zobaczysz pewnie za to pół roku i to się rozjedzie, a potem okazuje się, że jednak są chętni na to, żeby przyjechać do ciebie na urodziny z Monachium do Warszawy, 11 godzin w pociągu. I to było jest bardzo miłe. Także da się, tylko trzeba cały czas trzymać z nimi kontakt i to jest pracochłonne.
0: No ale jak sobie tak pomyślisz, to naprawdę potem można sobie taką siatkę znajomych zrobić.
3: No tak, no jak LinkedIn pracuje.
0: No, networking. Słuchaj, ale to też jest kwestia tego, że każdy taki wypad...
1: Czy żeby mieć dobre kontakty interpersonalne, trzeba tak gadać jak wy? W sensie i networking, i LinkedIn. Nie można po prostu czasem, hejka, co tam u ciebie? Albo, patrz, oglądałem to, pomyślałem o tobie, nie wiem.
0: No tak też i właśnie to jest ten networking, tylko w świecie znajomych, a nie biznesu.
1: Jezus.
3: I ja od razu pytam, gdzie kto pracuje, ile zarabia.
1: Znaczy to jest spoko, to ale networking mi się kojarzy, to jest takie, jakbyś sobie teraz zrobiła jakąś planszę i tutaj mam to, i tutaj tych. I jakby, no dobra, może komuś to jest potrzebne. Dobra, może komuś to jest potrzebne. Okay.
2: To jest tak po prostu takie popularne słowo, które każdy używa i każdy rozumie, wie,
1: dobra,
2: o co chodzi.
1: Dobra, już czaję.
0: W sensie,
1: tak,
0: no chodzi po prostu o budowanie
1: siatki. Już wyjąłem tą igłę z dupy, już mam.
0: Chodzi po prostu o poznawanie tych nowych ludzi.
1: Ja rozumiem, naprawdę.
0: Ale zobacz, taka perspektywa, że wiesz, jeździsz na kempingi w różnych miejscach w Polsce, dajmy na to, już skupmy się tylko na Polsce i poznajesz powiedzmy ludzi, nie wiem, nad jeziorem w zachodnim Pomorzu. Poznajesz ludzi w górach, w Tatrach, w Bieszczadach, gdzieś tam i potem wiesz, jedziesz gdziekolwiek i okazuje się, że ci ludzie faktycznie są tak rozproszeni po Polsce, że jesteś w stanie wszędzie się tak naprawdę spotkać ze swoimi znajomymi z kempingu, jeżeli
2: tylko
0: chcesz.
2: To jest super. Słuchajcie, ja miałem taką ciekawą sytuację właśnie a propos networkingu.
1: Dawaj.
2: No ale to było tak powiedzmy, nie wiem, może 6-7 lat temu, po prostu sobie szedłem obok Wileńskiego.
1: To wtedy miałeś 30 lat.
2: No, 43. No i właśnie wtedy, i to była właśnie taka para turboletnia i podszedł do mnie właśnie jakiś taki młody, wydaje mi się, że to była osoba z Ukrainy, zagadała do mnie trochę takim łamanym polskim, trochę angielskim i się zapytała, czy mam Facebooka. I to był właśnie taki pierwszy pomysł właśnie do takiego networkingu tak naprawdę. Właśnie nie pamiętam, czy się wymieniłem z nim, bo właśnie pamiętam, że to na pewno było po moim Erasmusie i wiem, co to jest po prostu być w innym mieście, w innym kraju i poznawać inne osoby. I że to jest właśnie jakaś taka wewnętrzna chęć, żeby właśnie ten networking nawet zbudować z kimś, nie? Żeby kogoś poznać, gdzie jest jakaś tam bariera językowa i być może ta relacja się w przyszłości rozwinie i być może nawet jakoś biznesowo.
1: Ja myślę, że każdy lubi... I dla każdego super jest mieć, pojechać do jakiegoś obcego miasta i po prostu tam mieć znajomych, albo tam kogoś, kto jakby z kim się spotkasz, jakby to jest naprawdę zajebista rzecz.
3: Ale przynajmniej mieć polecajki barowe, to jest super.
1: Przynajmniej,
3: że po prostu
1: tak.
3: Jest taka wtyka i wiadomo, o co chodzi w mieście w tym momencie.
1: Tak, właśnie, no.
0: No i ja sobie tak pomyślałem, bo byłem ostatnio właśnie przy okazji tej wycieczki na Sardynię, podjechałem do Innsbrucka. Też w Alpy. I kurczę, ja sobie tam w sumie poszedłem z bratem do baru, żeby sobie zobaczyć, jak wyglądają austriackie bary i tak dalej, i tak dalej. I się okazało, że wszedłem do baru, który się by the way nazywał Inside, I to był insight, tylko że to nie był ten warszawski insight i ja w ogóle z tym barmanem nawiązałem taką interakcję, że ja do niego mówię, ej stary, ty wiesz, że my w Warszawie też mamy insida? Ja myślałem, że insight jest tylko w Warszawie. On mówi, serio? Ja myślałem, że insight to jest bar, który występuje tylko i wyłącznie w Innsbrucku, bo wiesz, on mi zaczął opowiadać historię, dlaczego insight. I okazało się, że insight wynika z tego, że przez Innsbruck...
1: Że jest Innsbrucku?
0: Jest w Innsbrucku, ale Innsbruck się wziął od tego, że przez Innsbruck przepływa rzeka Inn. I jest Innsbruck i od tej rzeki się wzięła też nazwa tego baru, że jest Innside.
1: I tych hotelów.
0: Tak.
1: Tak? No.
0: Tak, i właśnie w ogóle ten bar był w hotelu. I słuchaj, w ogóle takie historie się tam wywiązało. On mi zaczął opowiadać, że kurczę, tutaj pracuję tyle czasu i ciągle przyjeżdżają jacyś nowi ludzie, fajnie jest i tak dalej. W ogóle ten ziomek nam za darmo nasypał chipsów, mówi, jedzcie sobie, będziecie mieli przekąskę do piwa. Nie? Ja mówię, kurczę,
1: to jest standard,
0: mega,
1: na
0: mega, mega super jakby.
3: My dostaliśmy w Albanii, każdy z nas zasłał piwo na wejściu, 6 osób, a w innym hostelu też
1: gdzie
3: w Albanii.
1: Gdzie weszliście?
3: Gdzie weszliśmy? Do naszego hostelu i typeczek nam zaczął opowiadać o tym, że słuchajcie, tu jest łazienka, tu jest ty, a tu tak będzie wyglądał cały wasz trip. I my wyglądaliśmy na bardzo zmęczonych, i on to zauważył i powiedział, słuchajcie, wy tak źle wyglądacie, czy nie chcecie piwa dla każdego? I my tak bardzo chętnie zaznaczyliśmy głowami, że chcemy i dostaliśmy.
0: Ale widzisz, to jest ta kwestia, że ja zawsze jak zdarzają się takie sytuacje, to mam, a gdzie jest haczyk? Jakby ja sobie tak mówię do mojego brata, ej stary, a ty myślisz, że on nas podliczy za te chipsy? Okazało się, że nie.
3: No my też później się zastanawialiśmy, czy za te piwa musimy oddać, ale nie oddaliśmy, także były on the house.
1: Ale w Hiszpanii na przykład dają zawsze coś do piwa, jakieś orzeszki, jakieś, no może nie jakieś jakieś tapas, ale zawsze jak ty mówisz piwo, to masz coś do tego.
0: No i to jest bardzo spoko i tego powinny się uczyć polskie bary, bo jednak tutaj nawet cię podczas głupi sok do piwa. No
1: choćby paluszki.
3: Dobra, ale sok do piwa to jest nasz jedyny taki wymysł chyba na cały świat.
1: Że co do piwa?
0: Że sok.
1: Sok do piwa?
0: Słuchaj, na wynaliach Politechniki Warszawskiej.
1: Ale że tylko polski to jest? Tak?
3: Wydaje mi się, że tak.
0: Za sok do piwa mi policzyli 5 zł dodatkowo do piwa. Wow. Więc to było jakby 25% całego piwa.
3: No po prostu nie pije się piwa z sokiem.
0: I to jest puenta tak naprawdę, no nie pijmy piwa z sokiem, nie, a tak
1: ciekawe,
0: naprawdę...
1: muszę o tym poczytać, bo zaciekawiłaś mnie tym sokiem, że to jest tylko polskie, właśnie... a jeśli tak, to czemu?
2: Z tym takim rozpuszczalnym sokiem, tak? Bo...
3: Tak, tym takim najbardziej zagęszczonym, najtańszym tak. Z...
0: Możemy w zasadzie o tym pogadać.
1: Tam gdzie jest 90% cukru.
3: Mhm, tak.
1: Ten, co babcia do herbaty lała ci kiedyś.
0: Herbapol.
1: Herbapol, no.
3: To chyba nawet gorszy niż herbapol, myślę.
1: Nawet chyba gorszy, no.
0: Malinkowy, kurczę, ale...
1: Ale imbirowy całkiem spoko. Ale tak. ten wiśniowy czy malinowy to jest o smaku żygów. Wtedy.
0: No, trzeba dobry sok dobrać. Ale tak sobie myślę, kurczę, faktycznie...
1: Brzozy, nie?
0: Na przykład oliwki. Nigdy nie próbowałem oliwek, jeżeli chodzi o...
1: Co?
0: Właśnie, jako taka przekąska do piwa.
1: A, do piwa, okej.
0: Okay. No, a to w sumie jest...
1: To jest takie hiszpańskie.
0: No, albo kurczę greckie, bo mi się oliwki kojarzą bardzo z Grecją.
1: Więc... Ale w Grecji chyba nie piją piwa.
0: Poważnie?
1: No w sensie nie ma takiej kultury piwa jak w Hiszpanii na przykład.
0: O proszę. Nawet nie wiedziałem.
1: W Hiszpanii jest wszystko. Wino, piwo. Mocniejszych nie kojarzę, ale piwo się dużo pije w Hiszpanii.
0: No.
1: Estrella.
0: I ważne jest to, żeby Pinto. Szczególnie dla nas studentów, żeby to piwo było tanie. I nam zależy na tym, żeby była jakość i cena odpowiednia na nasze kieszenie. I zastanawiam się tak naprawdę, jakie
1: chcemy
0: są...
1: Chcemy złożyć petycję do Światowego Banku, tak. Żeby dla studentów piwo było za 50 centów.
0: Tak.
1: Wszędzie.
0: Dostaniemy talon.
1: Tak.
0: Na piwo i zakąskę, przekąskę do piwa.
2: Mhm. I oczywiście my nie reklamujemy piwa, tylko mówimy zawsze nie. O piwie zero, bo jesteśmy radiem uniwersyteckim.
0: Tak. Nie no, mówimy o sposobie spędzania czasu na wyjazdach, ale nic co ludzkie nie jest nam obce, jeżeli faktycznie wszystko ma jakiś umiar, to wszystko jest dla ludzi.
1: Piwo także. Nie codziennie, i nie co 2 dni, i nie co 3 dni, i nie co 4 dni.
0: Na wyjazdach.
1: I nie co 5 dni też.
0: Na wyjazdach to ma być fajne umilenie czasu, ale też bez tego piwa da się żyć. Słuchajcie, jakie są nasze tipy na tanie podróżowanie, bo do tego dążyłem. Jak wygląda wasz wymarzony budżetowy wyjazd?
1: No couchsurfing. Ja mogę się podzielić, bo ja teraz robię swój wymarzony wyjazd, muszę się przyznać. Jest takie miasto w Niemczech, na granicy z Polską, nazywa się Görlitz, czyli Zgorzelec.
0: Słyszałem o tym.
1: I jest to miasto, w którym kręcili bardzo dużo filmów. Jest to miasto po tej niemieckiej stronie, bo po polskiej to wiadomo. Chodzi mi, że Dolny Śląsk jest po prostu takimi Niemcami sprzed 100 lat czasami, ale jest piękny też, bardzo lubię. No, więc Zgorzelec po niemieckiej stronie to jest takie bajkowe miasto. To jest takie, jakbyś wziął z południowych, zachodnich Niemiec miasto i połączył je z jakimś, nie wiem, szwedzkim albo z jakimś takim litewskim. To jest takie, widziałem na zdjęciach, jakieś takie domki po prostu jak z jakichś bajek i kręcili tam dużo filmów. No i jadę tam sobie za miesiąc, chcę sobie pojechać pociągiem tam i jako, że lubię filmy, to może coś tam posprawdzać z tym. No, na przykład gdzie co kręcili, więc no.
2: Fajnie, i tak na jeden dzień czy tam po prostu?
1: Jest to chyba na 2-3 dni. 2-3 dni może sobie potem pojadę gdzieś tam, nie wiem co tam jest, obok Lipsk albo albo Drezno, albo Berlin, nie wiem, może coś tam pojadę sobie jeszcze, tak na 5 dni może się uda. Pociągiem, może mi się uda jakimś fajnym niemieckim pociągiem, bo ja lubię pociągi.
0: Złotym pociągiem z Wałbrzycha.
1: Tak, z Wałbrzycha, no tak, złotym pociągiem, tak. Potem do Berlina też pociągiem i tam też pociągiem po pociąg, no nieważne.
0: W ogóle Niemcy są bardzo dobrze skomunikowane, jeżeli chodzi o pociągi.
1: No tak,
0: samo jak,
1: no
0: tak samo jak Włosi.
1: Włosi?
0: Włosi. Jest Trenitalia i naprawdę tam...
1: Ja słyszałem, że Włosi są tacy sobie.
0: Nie no, jak patrzyłem...
1: Moja siostra ostatnio była we Włoszech, ja patrzyłem... jechała z Bergamo do Como i powiedziała, że dupa.
0: A ja słyszałem właśnie, jak patrzyłem, bo jak byłem w Rzymie w tym roku, to było tak, że patrzę i jest pociąg, który jedzie do Neapolu. Do Neapolu jest 400 km chyba z Rzymu, czy nawet 500. I dosłownie ten pociąg jedzie 2 godziny. Ja sobie tak mówię, kurczę, gdyby w Polsce tak było,
1: kurde,
0: to by było świetnie, jakby szybka komunikacja. To też jest
1: Ale we
0: wielka...
1: Francji, w Europie są chyba tylko we Francji te takie najszybsze.
3: I takie Hiszpanii chyba też.
1: Tak? Te takie, co jadą po 300 na godzinę, tak, tylko w Niemczech nie wiem, czemu ich nie ma.
3: Na niektórych odcinkach są, bo właśnie jak podróżowałam trochę po Niemczech, to są odcinkowe tylko takie.
1: Aha.
3: Ale to już jest taka prędkość, że bębenki pękają.
0: Znaczy, i tak. Nie polecamy nikomu patrzeć za okno, bo naprawdę można dostać oczopląsu.
3: Nie, jak no, się jedzie się
0: z taką prędkością. Jak
1: a patrzy za okno? Nie, no tam spoko. Bardziej gorzej z wychyleniem się z okno.
0: A to nie. Na szczęście te okna się nie otwierają, nie?
1: No więc mam nadzieję, że mało wydam, że znajdę kogoś sobie tam na miejscu, że pod szkole swój niemiecki wali się w via meine deutsche wirt. Besa, nieważne. Powiedziałem, że chcę, żeby mój niemiecki był lepszy.
0: A,
1: no. I no, i a co tam, jakie wy macie? Bo ja już się nagadałem.
0: No,
1: jakie masz, Ala, ulubiony swój wyjazd?
3: Mój ulubiony wyjazd, no to właśnie chyba zrealizowałam ten na Albanii, było bardzo fajnie. Polecam każdemu Albanię, bo jest tanie piwo, jest tanie espresso i pierwszy raz się przekonałam do picia espresso inaczej niż sotę. I teraz od Albanii piję z cukrem i to jest naprawdę zamiennik dobrego energetyka, jest fantastyczny. Nie mówię za bardzo po angielsku niestety, ale da się dogadać w miarę na migi, ale i też bardzo się cieszą na Polaków. Nigdy z nimi za dużo nie rozmawiali pewnie, ale bardzo nas lubią. Jest przepiękna przyroda przede wszystkim i wdrapaliśmy się na taką przełęcz 1800 metrów. Strasznie się tam wchodziło, ale widoki były wspaniałe.
1: 1800 metrów? To
3: tak,
1: dużo.
3: Tak,
1: bardzo
3: sporo.
1: Dużo.
0: Prawie jak Giewont.
1: No.
3: No teraz kolejny...
1: Ale tam są góry, co nie? Tam na pograniczu chyba tak, Grecji tak, i tam Bułgarii, no Albanii.
3: To na dole, no. A do góry jest jeszcze wypiętrzenie Alp. I tam jest taki szlak, który się
1: Alp?
3: Nazywa... Tak.
1: Tam chyba Karpat.
3: Nie, właśnie Alp. Alpy są do góry.
1: W Albanii?
3: Aha.
0: Tak, tylko czekaj, że to są
1: Albania
0: te Alpy Julijskie.
1: Przecież Albania jest pod Bośnią.
0: Kurczę, może to są te Dolomity.
1: Nie, Dolomity są na granicy Hiszpanii i Francji.
0: Bo są góry.
1: Włoch, przepraszam, są, Francji
0: są,
1: i Włoch.
0: Są góry, bo
1: tam
0: to,
1: nie ma Alp na stówę.
0: Bo to są te góry.
3: Albanii?
0: To są te
1: znaczy,
0: góry,
1: nie ma Alp.
0: To są te same góry, które są w Chorwacji. I to jest naprawdę.
1: Karpaty.
0: Nie, to nie są Karpaty. Zaraz
3: Karpaty są w Rumunii, to tam zakręcę.
1: Karpaty są wszędzie prawie. w Europie. W Polsce, w Rumunii, na Węgrzech, w Bułgarii. Cała Rumunia to są w ogóle Karpaty.
3: Jak Boga kocham, albo jak mamę kocham, tam były Alpy.
1: Nie, niemożliwe. No przecież to jest tam, to jest tak na południe.
3: To się tak nazywa, to jest taki znany szlak, on się nazywa Trace of Balkans i on właśnie idzie przez takie trzy kraje bałkańskie i ludzie tam właśnie robią takie tripy po 10 dni, że nocują tam w namiotach i robią całe wszystkie te szczyty po drodze.
0: Słuchajcie, to się nazywa Alpy Dynarskie.
1: Wow.
0: To jest przedłużenie Alp i one faktycznie tutaj na przykład one idą właśnie 145 km wzdłuż wybrzeża i on na przykład jest...
1: Przez Bośnię czy tam przez Chorwację.
0: Tak, na początku jest właśnie...
1: Bośnia chyba nie ma dostępu.
0: Właśnie w Chorwacji jest bardzo dużo gór.
1: A, czyli Bośnia, Czarnogóra i Albania to są te przedłużenie Alp.
0: Tak.
1: Wow.
0: On tam idzie właśnie od Słowenii w ogóle
1: mają
0: w dół przez Chorwację do Czarnogóry i Albanii. Więc naprawdę no Półwysep Bałkański jest bogaty, jeżeli chodzi o...
1: Jest świetny.
0: O ten krajobraz.
1: Jest tani, jest pyszne jedzenie jest w Chorwacji. Pyszne.
0: Jest tanio?
1: Jest tanio.
0: Jest tanio.
3: Jest
0: super.
1: Jest taki vibe właśnie

0: Kurier kulturalny. Kurier kulturalny.
1: Już w niedzielę w Warszawie na PGE Narodowym wystąpi System of a Down.
2: Dziękujemy, pa pa.
1: Tak. Kartka z kalendarza od Krzyszka Chmielewskiego.
2: Tak, kartka z kalendarza w takim razie zamiast, bo skoro to już było.
1: Tak, tak, pobiorę to.
2: Tak, jesteśmy na antenie w razie czego.
1: Naprawdę?
2: Więc nie mówcie na przykład, okay, że ja raczej
1: to w takim razie mieliśmy tutaj drobne zawirowanie. Mówiliśmy o tym, co tam byśmy chcieli robić w wakacje, natomiast teraz spojrzymy sobie troszeczkę w przeszłość, także zapraszamy na kartkę z kalendarza.
2: I co teraz?
1: Czy mamy dżingiel?
2: Tak, tylko strasznie napięcie zbudowałeś. Ja po prostu muszę wybrać dżingiel i już go wrzucę. Dobrze? Tak bez cięć.
1: Spoko.
2: Czekaj. Co teraz mamy?
1: Kartka z kalendarza. Kalendarz podkład. Zapraszamy.
3: Kartka z kalendarza.
1: Jest dzisiaj 17 lipca 2026 roku, a imieniny obchodzą Bogdan, Aneta, Marcelina oraz Jadwiga, a oto kilka wydarzeń, które miały miejsce tego dnia. 71 lat temu w Kalifornii Walt Disney spełnił swoje największe marzenie i otworzył pierwszy na świecie Disneyland. Na środku stanął wielki zamek śpiącej królewny, po uliczkach spacerowali aktorzy przebrani za postacie z bajek, a wszystko wyglądało dokładnie tak, jak na kinowym ekranie. Dla milionów dzieciaków i dorosłych, którzy przekroczyli wtedy te bramy, było to dosłownie fizyczne wejście do wnętrza filmowej opowieści. Przenosimy się do 1850 roku i dokładniej tej

0: nocy naukowcy z Harvardu zrobili pierwsze w historii zdjęcie gwiazdy innej niż Słońce. Na fotograficzną kliszę po 100 sekundach naświetlania trafiła Vega, czyli jedna z najjaśniejszych gwiazd, jakie możemy zobaczyć w letnie wieczory.
1: A, Patryk Vega.
0: Tak jest.
1: A czy to jest inny news już od tego disneyowskiego? Aha, to poczekaj. I teraz proszę.
0: I wówczas badacze wreszcie odłożyli ołówki i zamiast ręcznie rysować mapy kosmosu na kartkach papieru, po raz pierwszy w dziejach bezpośrednio utrwalili światło tak dalekiego obiektu na płycie dagerotypu. A na koniec przeskakujemy na boisko, bo w 1994 roku na stadionie w Pasadenie rozegrano legendarny mecz finałowy piłkarskiego mundialu i w niesamowitym upale na oczach ponad 90 tysięcy kibiców o puchar walczyli Brazylijczycy z Włochami. Po 120 minutach walki bez ani jednego gola po raz pierwszy w historii o mistrzostwie świata miały zadecydować rzuty karne. W decydującej serii do piłki podszedł największy gwiazdar Włochów Roberto Baggio. Po czym posłał ją daleko nad poprzeczką, a Brazylijczycy natomiast utonęli w konfetti, święcąc swój czwarty tytuł Mistrzów Świata. A kartkę z kalendarza przygotował niezastąpiony Krzysiu Chmielewski.

0: Bije mnie.
1: Tak jest, słuchaliśmy Bulletproof Shower Cup od Poji Fit City Morg.
2: Tak.
1: I tak dalej, i tak dalej. No i niestety tak dobrze nam się gadało, że nawet nie zauważyliśmy, kiedy ta audycja dobiegła końca. Będziemy się z wami żegnać. Bardzo nam miło, że byliście z nami dzisiaj. Był ze mną niezastąpiony Miki Krzychowicz za konsolą.
3: Papa.
1: Był ze mną Bartek Wawrzyniak.
2: Kłaniam się.
1: I była z nami również Ala.
4: Papa.
1: A ja nazywam się Oskar Pietrusiński i bardzo się cieszę, że chcieliście nas słuchać. Mam nadzieję, że zainteresowała was nasza dyskusja, która była zrobiona na totalnym spontanie, ale jak wiemy, spontan zawsze jest najlepszy i mamy nadzieję, że trochę się dowiedzieliście o naszych podróżach i myślę, że jeszcze o tych podróżach porozmawiamy, bo ten temat mógłby się ciągnąć jeszcze przez kolejną godzinę. Także do usłyszenia w przyszłym tygodniu. No i życzymy wam miłego weekendu. Pa, pa.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.

parki, leżanki, fajki, parki, leżanki, fajki. Ja na pustkowanek, ręce w kieszeni, parki.

long time.

happens every

choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, far z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstów mury, my puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. A, nie odmówię dumy. A.

0: miłość. Wzmocnijcie co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. A słowa Geta te chuje bledną. Nie mele beta czy profesor. Na pewno nie kręta ci przecież nie w dresach. To jasne jak słońce, ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinasz na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. Weź się nie zesraj, idziemy pić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu

Arizona.

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

lepiej nie mówmy nikomu o tym, jak szorstki.

0: ziemianiną pod pięć Rzymianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w twoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

Ta okropne trio, oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisztenik, statystyka, kalisztenik, statystyka, kalisztenik, statystyka, kalisztenik, statystyka.

0: samej północy Francji dzisiejszej.
1: Gdzie spotkacie może kiedyś Kajsteniksa, Spryfiksa, Barnabiksa, Paranoiksa?
0: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
1: Teraz siedzę w Polsce, ale najważniejsza jest przyjaźń. I przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze. Wszystkie X-y.

happens every night. Present company, excluded every time.

0: Mamy dzień 20 lipca. Witam was na kwiatowej audycji zaczętej klasycznie chwilę po godzinie 20. Ja się nazywam Mateusz Kwiatkowski. Audycję realizuje dla nas Jakub Wysocki.
1: Hej, hej.
0: A dzisiaj naszym tematem będzie właśnie to, że mamy lipiec. A jeśli jest lipiec, to znaczy, że ta pierwsza połowa roku już za nami. A skoro ona minęła, to warto ją podsumować, co się działo w muzycznym świecie. Ja muszę się czasami mierzyć ze stwierdzeniami, że kiedyś to była dobra muzyka, teraz to już nie ma dobrej muzyki. Uważam, że to jest absolutnie nieprawda. Dobra muzyka cały czas powstaje i warto ją promować, dlatego dzisiaj zajmiemy się właśnie tym. Jeśli jesteście regularnymi słuchaczami kwiatowej audycji, to na pewno wiecie, że w listopadzie każdego roku przygotowuję podsumowanie najlepszych albumów z ostatnich 12 miesięcy. Dzisiaj chcę przedstawić swoje nominacje tych, którzy do tej pory najbardziej się w roku 2026 wyróżnili. No i myślę, że też tych, którzy może jeszcze nam coś dadzą dobrego w drugiej połowie tego roku, ponieważ dzisiaj nie będziemy mówili tylko o albumach, ale również o singlach, o tym, czego warto się spodziewać, o tym, na kogo warto zwrócić uwagę w tym muzycznym świecie. W tym muzycznym świecie, który jeśli chodzi o mainstream, ostatnio nie daje nam zbyt wiele dobrego, ale jeśli chodzi o ten nie mainstream, jeśli chodzi o muzykę alternatywną, czy może nawet schodząc niżej, niezależną, to jest całkiem dobrze i postaram się dzisiaj tę tezę obronić. A teraz może zacznijmy od muzyka, który zszedł, jeśli chodzi o te poziomy popularności, zszedł z bycia gwiazdą rocka, gwiazdą bardzo mainstreamową, a dokładniej zszedł z bycia basistą bardzo znanego zespołu. Mówię tutaj o zespole Red Hot Chili Peppers i ich basiście, czyli Flea. Ten pan w tym roku zaskoczył nas bardzo dobrym albumem solowym i na tym albumie pokazuje, że jest nie tylko basistą, ale również, że jest trębaczem, czego ja o nim nie wiedziałem, muszę się przyznać, ale ten rok to był bardzo dobry czas w jego wykonaniu. Na początku roku dostaliśmy kilka singli, a potem ukazał się jego album Honora. Grany jest ten album na żywo przez jego i jego zespół jazzowy, który został zbudowany właśnie na potrzeby tego projektu. Jest to album niesamowicie ciekawy i chcę od niego zacząć, ponieważ w tym roku przeprowadzałem się z powrotem do Warszawy. Kiedy wjeżdżałem do Warszawy, to właśnie ten album sobie przesłuchiwałem. Jest to album niesamowicie spokojny, przyjemny, bardzo jazzowy, bardzo ambitny muzycznie. Jest tam wiele ciekawych współprac. Na przykład świetny utwór Traffic Lights z Tomem Yorkiem możemy usłyszeć na tym albumie. A my zaczniemy sobie od coveru, który się znalazł na tym albumie i uważam, że to jest bardzo ciekawy cover, ponieważ w oryginale jest to Frank Ocean, a teraz słyszymy ten utwór w wykonaniu Flea, on się nazywa Thinking About You.

to było Thinking About You w wykonaniu Flea. No chyba zgodzimy się, że jest to bardzo, bardzo przyjemny numer. W ogóle cały album jest właśnie utrzymany w takim tonie. Jest bardzo basowo, no bo czego innego możemy się po nim spodziewać. I jest też bardzo jazzowo. Ten album, od razu wam powiem, jest moją absolutną nominacją do albumu roku. To będzie na pewno w top 10, jeśli tutaj nic wielkiego się nie wydarzy w tej drugiej części, ale ten album jest po prostu świetny, ja się nim cały czas zachwycam. On mnie bardzo wycisza, on mnie też momentami pobudza, bo ta mieszanka emocji jest trochę na tym albumie utrzymana, ale to jest cały czas po prostu dobre jazzowe granie. To dostaliśmy od tego bardzo niepokornego muzyka. Jak jesteśmy w takich spokojniejszych klimatach i tematach albumu, które chciałbym wyróżnić w tym roku, no to na pewno też muszę wyróżnić album Mitski. Ona od wielu lat tworzy już świetną muzykę i tutaj cały czas stara się nas zaskoczyć czymś nowym, aczkolwiek przez zaskoczyć nie mam na myśli zrobić coś głośnego, tylko może nawet na odwrót. Zrobić coś tak dotykającego i tak coś przeszywającego, że to jest zaskakujące i to jest coraz bardziej wyjątkowe. Uczucie tej wyjątkowości miałem słuchając albumu Nothing's About to Happen to Me, czyli jej najnowszej produkcji. To jest też album, który miał premierę na początku roku, ponieważ on wyszedł w lutym i praktycznie od początku roku ten album też mi towarzyszy i jest jedną z moich takich nominacji właśnie do tytułu albumu roku. Znajduje się tam... No właśnie, znajdą się tam takie trochę weselsze utwory, które mogłyby się wydawać, że byłyby takim odbiegnięciem od jej standardowego nurtu, ale potem wracamy do tego, z czego ją bardzo dobrze znamy, czyli trochę smutniejsze brzmienia, aczkolwiek jest to naprawdę, naprawdę piękne wydawnictwo i album, do którego warto sięgać. Dlatego nie będę dłużej przedłużał tutaj. Posłuchamy sobie utworu, który bardzo dotyka mojego serduszka i nazywa się on I'll Change For You.

Może nie powinienem spoilerować, ale mamy kolejny album, który ja na pewno nominuję do najlepszych albumów tego roku, ponieważ Micki naprawdę dała nam przeuroczy materiał. To było I'll Change For You, ale mam nadzieję, że ona się nie będzie zmieniała, ponieważ jest cudowna. A teraz przechodzimy, tak właściwie to leciutko przechodzimy w inne brzmienia tak powoli, bo jeszcze zostaniemy przy jednym spokojniejszym albumie. Kolejnej bardzo mocnej nominacji. Ja tutaj takie spoilery daję już totalne, jeśli chodzi o to, jak będzie wyglądała tegoroczna moja czołówka. Znaczy do tej pory oczywiście. Ale jest to album absolutnego mistrza, którego miałem okazję podziwiać w zeszłym roku na jego koncercie i nie spodziewałem się, że będzie to aż tak wyjątkowe muzyczne doświadczenie. Mówię tutaj o Jamesie Blake'u, który kilkanaście lat temu nam się pojawił na tej scenie muzycznej, wybił się od fantastycznego Retrograde i tak od kilkunastu lat powraca, a w tym roku wrócił z albumem Trying Times, który moim zdaniem jest jego opus magnum, jest albumem absolutnie pięknym. Właśnie, to jest album, który nie jest oczywisty brzmieniowo, ponieważ są takie mocniejsze kawałki, mocniejsze, mówię tutaj, przesiąknięte takimi cięższymi emocjami, nie mocniejsze brzmieniowo, ale na przykład Death of Love jest takim utworem, który możemy usłyszeć na jego albumie. Jest też utwór Make Something Up, który dotyczy odchodzenia z tego świata. Jest, krótko mówiąc, bardzo dużo ciężkich emocji na tym albumie. Są też momenty, kiedy możemy się skupić na balladach. Taką balladą jest na przykład I Had a Dream, She Took My Hand. I taką balladę sobie też zaraz posłuchamy, ponieważ no właśnie, James Blake zaczął nam się specjalizować też w takich spokojniejszych brzmieniach. Tak jak mówię, na tym nowym albumie jest to bardzo mądrze przemieszane. Jest to moim zdaniem album kompletny. Jest to album, który jest w większości smutny, ale są tam momenty oddechu. Jest fantastyczny, jeśli chodzi o warstwę instrumentalną, która jest bardzo rozbudowana. Możemy usłyszeć świetne chórki na tym albumie. No i oczywiście wokal Jamesa Blake'a, który kompletuje nam to wszystko. Naprawdę niesamowity album. Jeśli jeszcze go nie słyszeliście, to koniecznie posłuchajcie go po tej audycji, a my teraz zajmiemy się tytułowym utworem na tym albumie, czyli Trying Times.

To był James Blake i Trying Times, tak się też nazywa jego album, który wam bardzo serdecznie polecam. I ten rozdzierający wokal Jamesa Blake'a, który cały czas mnie ujmuje. Do tego albumu chyba wracam najczęściej w tym roku. I jeśli jeszcze go nie słyszeliście, to to jest album, który jest takim skrajnym popisem kreatywności i tego, że nawet używając bardzo minimalistycznych narzędzi można bardzo, bardzo wiele wycisnąć z jednego albumu. Polecam wam, żebyście ten album posłuchali po audycji, ponieważ teraz my lecimy już dalej i lecimy właśnie, lecimy do zespołu, do którego mam wielką słabość. Mam tę słabość chyba od 2018 roku, to już tak bardzo, bo wtedy właśnie złapałem za rękę Damona Albarna na koncercie Gorillaz i wtedy tak poczułem taką więź muzyczną z nimi i od tamtej pory śledzę Gorillaz jeszcze bardziej niż robiłem to wcześniej, a już wcześniej byłem fanem tego zespołu. W tym roku dostaliśmy od nich kolejny skręt w ich karierze, ponieważ oni lubią eksperymentować z różnymi brzmieniami z innych krajów, z innych kultur. Damon Albarn robił to już wcześniej, jeden na przykład z albumów zespołu Blur został nagrany w całości w Maroku i był inspirowany tamtejszą kulturą, a w tym roku przenosimy się do Azji razem z Damonem Albarnem i Gorillaz i dostaliśmy album The Mountain. The Mountain, czyli bardzo mistyczna podróż, w którą wybieramy się ze wszystkimi animowanymi bohaterami, jakich możemy obserwować właśnie w ramach tego projektu. Dostaliśmy też bardzo wiele ciekawych współprac i bardzo dużo nawiązań do muzyki orientalnej. Na przykład jest tam świetny występ Anuszki Shankar, który zaraz usłyszymy w jednym z utworów. Są też inne współprace na tym albumie z muzykami zachodnimi i to takimi bardzo znanymi, ponieważ jest na przykład duet

duetu. Jeśli nie znacie, to polecam wam bardzo serdecznie. Na tym albumie możemy dostać właśnie utwory spokojniejsze, możemy dostać bangery. Z bangerów mamy chociażby The Manifesto i Damascus. Jest tutaj klasyczna dla Gorillaz zabawa muzyką. Gorillaz to nie tyle zespół, co projekt muzyczny, projekt, który cały czas się odradza, cały czas redefiniuje się i właśnie to dostaliśmy w przypadku The Mountain. Jest to po prostu otwarcie zupełnie nie nowego rozdziału, a ja już się nie mogę doczekać, ponieważ za niecały miesiąc będę na swoim drugim w życiu koncercie zespołu Gorillaz i jestem ciekawy, co ten zespół przygotuje, ponieważ już wiem, że podczas tych występów na żywo dzieje się wiele. A my teraz posłuchamy utworu, w którym może nie dzieje się aż tak wiele, ale dzieje się na pewno dobrze, ponieważ jest to utwór dość spokojny, dość może nietypowy jak na balladę. Ciężko mi to zaklasyfikować, co za moment usłyszymy, ale jest to na pewno świetny utwór, w którym możemy usłyszeć wspaniałą Carrie Jackson i przepiękny wokal i Anuszkę Shankar, która zadbała o wersję, o stronę muzyczną. Tak jak zawsze Damon Albarn obraca się wśród najlepszych muzyków, a oni lubią z nim współpracować. Posłuchamy sobie teraz Orange County.

To był zespół Gorillaz i ich podróż na górę, ponieważ o tym opowiada album The Mountain. Album znowu bardzo tajemniczy,

znowu w którym dostajemy wspaniałą historię i album, który znowu otwiera nowe drzwi tego muzycznego świata przed nami. Bardzo mi się podoba to, że ten zespół nie spoczywa na laurach, że Damon Albarn, mimo tego, że w latach 90. już mógł spokojnie osiąść w Britpopie, to poszedł dalej w tę wyprawę i cały czas po tych 30 latach potrafi nas zabrać do nowych brzmień i zabrać nas nawet w tak odległe rejony tego muzycznego świata. Tak, to jest album, który już jest trochę bardziej mainstreamowy niż te poprzednie, bo jednak Gorillaz to jest duża marka i tak jak uważam, że ten rok mainstreamowo jest bardzo słaby, bo mocni zawodnicy, tacy jak chociażby Bruno Mars, zawiedli w tym roku, to cały czas nie możemy obrażać się na mainstream. Ja się na mainstream nie obrażam, ponieważ cały czas trafia się ktoś, kogo warto tam posłuchać. No i taką wokalistką zdecydowanie jest Ray, która wydała w tym roku album, który nazywa się This Music May Contain Hope. Bardzo ciekawa nazwa. Ja miałem okazję usłyszeć bardzo dużą część tego albumu na żywo już rok temu, ponieważ grała już sporo singli na Openerze. Wtedy otwierała w ogóle cały festiwal i jakie to było piękne otwarcie. Ten zespół, który cały czas, który grał na żywo i grał w tym 30-stopniowym upale, który wtedy był, ale wszyscy ubrani w garniturach, wszyscy tak piękni na tej scenie, te chórki, które tworzyły wspaniałą warstwę taką też instrumentalną w pewnym sensie, ponieważ harmonizującą główny wokal. Naprawdę uważam, że jeśli muzyka popularna ma wyglądać w taki sposób, to muzyka popularna jest w dobrych rękach, ponieważ naprawdę ten album jest fantastyczny. Cofa nas do wielkich czasów muzyki jazzowej, do tych czasów, kiedy jazz potrafił być popularny, być na dużych scenach, bo właśnie taka jest Ray. Ray jest bardzo niedzisiejsza. To jest bardzo niedzisiejszy album i bardzo mnie cieszy, że możemy jej słuchać. Album, który zdecydowanie zasługuje na wyróżnienie, mimo tego, że mainstreamowy to przecież cudowny. Na tym albumie jest zdecydowanie więcej dobrego niż Where is My Husband, chociaż ten utwór też lubię. Ale nie ograniczajmy się do tego jednego przeboju, ponieważ tam na tym albumie dzieje się dużo dobrego, a my sobie posłuchamy mojej propozycji z tego albumu i będzie to właśnie nie ten najbardziej znany utwór, tylko inna propozycja z tego albumu, ponieważ to będzie utwór I Know Your Hurting.

0: To była Ray, This Music May Contain Hope. Taką nadzieję chyba rzeczywiście ta muzyka zawiera. I Know You're Hurting. Bolesny utwór. To jest też album, na którym jest dużo bólu, ale jest album piękny i muzycznie odważny. Muzycznie bardzo, bardzo staromodny, ale w słowie staromodny jest też ta część modny. I wierzę, że ten album jest mimo wszystko właśnie modny, ponieważ ten album zasłużył na wszystkie zachwyty, jakie dostał. Ona zasłużyła na wszystkie zachwyty, jakie dostała. To jest wspaniały album. A my cały czas jesteśmy w pierwszym kwartale tego roku. Tak czasowo jeszcze cały czas kręcimy się w tych okolicach premier marcowych na przykład. Czyli zobaczcie, że naprawdę dużo tej dobrej muzyki dostaliśmy, jeśli chodzi o ten rok kalendarzowy. Tak, w dalszej części były takie momenty, kiedy było tej dobrej muzyki mniej. Ale na razie jeszcze zostaniemy w tym okresie początku roku, ponieważ na początku roku i tutaj już nie będzie spokojnie. Teraz już to była bardzo spokojna audycja przez ostatnie tutaj 40 minut. Grałem wam spokojną muzę. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni z tego powodu i mam nadzieję, że mi wybaczycie, że teraz to zmienię. Nie, że popsuję. Oj, nie. To na pewno nie będzie popsucia, będzie tutaj nawet poprawienie, ponieważ teraz czas porozmawiać o duecie, który na początku tego roku zawładnął internetem, który na początku tego roku sprawił, że wszyscy poczuliśmy, że jesteśmy kosmitami. Jest to duet, w którego skład wchodzą Kan i Klek. Obaj mają 333 lata i nie pochodzą z tej planety. Chodzi tutaj o zespół Engin de Poitrin, który zasłynął i zdobył niesamowitą sławę na początku roku dzięki radiu, bo okazuje się, że można cały czas się wybijać właśnie dzięki radiu, więc słuchajcie Radia Aktywnego. Oni co prawda nie w Radiu Aktywnym się wybili, tylko w radiu KEXP, ponieważ jest to bardzo znana rozgłośnia, która daje szansę wypromować się mniej znanym muzykom i poprzez nagrywanie na przykład sesji live. No i Engin de Poitrin nagrali swój materiał przedpremierowo właśnie w takiej sesji live i to nagranie zdobyło ogromną popularność w sieci. Wszyscy nagle poczuli, że są kosmitami, a Engin de Poitrin zostali masowo zapraszani na koncerty na całym świecie, są bardzo mocno bukowani, mimo tego, że sami nie chcą wyjeżdżać poza Kanadę. To jest w ogóle też ciekawe, że ten zespół reprezentuje scenę jazzową z Quebecu, a jeśli chodzi o Quebec, to tam jest jedna z najmocniejszych scen jazzowych na świecie. Jeśli wam zależy na jakichś takich poszczególnych miastach do śledzenia, to już w tym roku polecałem wam, że warto śledzić muzykę z Belfastu. Warto też z Quebecu na pewno tam zerknąć. No i oni wywodzą się właśnie z tej sceny, ze sceny mocno eksperymentalnej. I właśnie taki jazz eksperymentalny możemy od nich dostać. To, co jest ważne, to, że ten gatunek, który oni grają, to jest połączenie math rocka, czyli muzyki rockowej, gitarowej, granej właśnie w matematyczny sposób, czyli w sposób, który zakłada częste zmiany metrum, bardzo mocną zabawę, jeśli chodzi o tę część obliczeniową w ich muzyce, ale jest też to, co najważniejsze, muzyka mikrotonalna. Grają oni na przykład na gitarze, która ma dwa razy więcej progów niż normalna gitara. Dzięki temu nie ma pół tonów, tylko ma ćwierć tony. Te progi są o połowę mniejsze i grają ćwierć tony na gitarach i na basie jest tak samo. Więc jest to bardzo mocny eksperyment muzyczny, jest to inżynieria muzyczna, ale jest to coś, czym ja się niesamowicie jaram. W tym roku ukazał się ich album, który nazywa się Volume 2. Jest to kontynuacja po Volume 1, które dostaliśmy dwa lata temu, ale mówię, ten boom na Engin de Poitrin wybuchł właśnie niedawno. Kuba, ty jako gitarzysta możesz powiedzieć, czy wyobrażasz sobie tak grać na gitarze, które ma te progi dwa razy mniejsze i jest ich dwa razy więcej?
1: Muszę powiedzieć, że pierwszy raz słyszę o koncepcie, no math rock oczywiście jest mi znany, ale o koncepcie gitary ćwierćtonowej to usłyszę pierwszy raz i jest to niesamowicie ciekawe. Chociaż widziałem w internecie, jak ludzie doklejali sobie progi, ale to nie jest chyba ten sam poziom, żeby skonstruować od podstaw całą gitarę po prostu z 48 progami, czy 42.
0: No jeśli chodzi o te gitary, to tak, to jest rzeczywiście bardzo profesjonalny sprzęt skonstruowany wyłącznie na potrzeby tego zespołu, ale oczywiście po wielkim boomie na tym zespół widziałem, że pojawiło się wielu śmiałków, którzy chcieli ich coverować. I taki najsprytniejszy patent, z którego korzystali, to jest na gitarze naklejali trytytki między dwoma progami. Dzięki temu tworzyli z trytytki dodatkowy próg. I w ten sposób zrobili dwa razy więcej progów.
1: Inżynieria gitarowa.
0: Tak, to jest inżynieria gitarowa. Mówię, to jest taka domowa inżynieria gitarowa. I mówię, cały czas znajdują się świadkowie, tacy śmiałkowie, którzy próbują jakoś oddać tę muzykę Only the Poitrine w warunkach domowych. No a my teraz posłuchamy nie w warunkach.
1: Może jeszcze powiedz, jak się pisze nazwę tego zespołu.
0: Oczywiście, to się pisze Angine de Poitrine i tutaj mogę chyba nie obrazi się mów, jak powiem to jako ciekawostkę, którą mi opowiedział, bo on też odkrył ten zespół w podobnym czasie co ja. Też mieliśmy szansę na ten temat pogadać i on mi powiedział, że wtedy akurat miał anginę i szukał leków na anginę. I jak wpisał anginę w Google, to się wyświetliło nagranie z KEXP. No i po kliknięciu w to nagranie tak, odkrył nową część tego muzycznego świata. Nie wiem, czy Only the Poitrine leczy anginę, ale na pewno zaspokaja wiele muzycznych potrzeb. No, mi zaspokoiło potrzebę szukania czegoś nowego. W ogóle to jest niesamowicie ciekawy duet, ponieważ oni przebierają się za kosmitów i w tych bardzo strojach, które wyglądają na bardzo niewygodne, grają to wszystko. To jest w ogóle duet, więc oni wszystko grają na żywo i lupują to. Co jest w ogóle jeszcze ciekawsze, że oni są w stanie na żywo zagrać ten materiał, a my teraz sobie posłuchamy w wersji studyjnej no chyba najbardziej znanego utworu w ich wykonaniu. Ten utwór nazywa się Fabienk.

0: było Fabienk w wykonaniu Orange in the Potrin, czyli scena z Kubeku ma się dobrze. Mogliśmy usłyszeć właśnie, co ten duet nam zaproponował, a zaproponował nam muzycznie bardzo, bardzo wiele. Tak, szczerze mówiąc, nie wiem, czy to nie jest moja ulubiona rzecz z tego roku, ponieważ jest to z jednej strony jest to zabawne, z drugiej strony jest to niesamowicie ambitne, a z trzeciej to po prostu buja. To spełnia wszystkie kategorie muzyczne i te wszystkie boksy, jakie chcę sobie odhaczyć w głowie, kiedy słucham utworu. Jestem mega fanem tego zespołu. A tobie, Kuba, co się najbardziej podobało z tych dotychczasowych propozycji?
1: Wszystko mi się właściwie podobało, bo mieliśmy wszystkie moje... Ja ostatnio mam właśnie humor na takie spokojne utwory i przeszliśmy przez te wszystkie, przez ten początek taki spokojny, gdzie się uspokoiłem i teraz dostałem taki świetny, bałsujący bęgierek, który jest totalnie goofy i jest strasznie zabawny. Jak siedziałem, to cały czas mi się po prostu twarz cieszyła, jak słuchałem tych właśnie goofy riffów, w szczególności tam na końcu po tym segmencie wokalnym, jak przed ten taki już konkretniejszy riff. Ten początek był taki na rozeznanie troszeczkę, a już później...
0: Tak, pamiętaj, że ta muzyka musi się powoli rozkręcać, ponieważ ona jest grana na żywo przez dwie osoby i ona jest loopowana. Więc oni po prostu nakładają kolejne warstwy na siebie i dlatego w połowie utworu w sumie dostajemy najmocniejsze brzmienie, bo początek to jest po prostu, wiesz, takie malowanie tła w tym utworze, a dopiero potem dostajemy to prawdziwe mięso.
1: Nie, świetny zespół. Pierwszy raz o nim słyszałem, ale genialny.
0: Jeśli chodzi o w ogóle właśnie takie tworzenie takiego obrazu muzycznego i takie malowanie dźwiękiem, no to jest we wszystkich ich utworach. Oni zawsze zaczynają dość spokojnie, zaczynają po prostu nakładać te kolejne warstwy i dopiero w połowie gdzieś ten utwór się tak rozkręca i dopiero wchodzi na takie mocniejsze tony. No moim zdaniem to jest mega ciekawe. Czy ten projekt ma szansę, nie wiem, na jakoś na stałe zakotwiczyć w muzycznym świecie? Myślę, że oni są bardziej ciekawostką, ale są fantastyczną ciekawostką. I to jest ciekawostka, którą ja po prostu bardzo lubię mówić. Tak, to był zespół Orange in the Potrin i trochę się rozkręcamy na tej audycji, idziemy trochę w takich kierunku już bardziej żywych brzmień, więc pójdźmy dalej w tym kierunku. I teraz chcę wam powiedzieć o Arlo Parks, czyli wokalistce, która w tym roku zagra w Polsce, więc fajnie, bo ja lubię, kiedy nowi twórcy, może niekoniecznie nowi twórcy, ale tak zupełnie nowi, ale twórcy z nowym materiałem przyjeżdżają do nas i od razu chcą promować to, co zrobili. A Arlo Parks wypuściła w tym roku album Ambiguous Desire i to jest album bardzo imprezowy, bardzo fajny, taneczny. Nie hardkorowo imprezowy, przyjemno imprezowy. To jest taka soft muzyka, którą można puścić do niej, pobujać w dobrym rytmie. Na tym albumie też dostajemy na przykład fantastyczny duet z Samfom, którego ja jestem fanem i to już możecie wiedzieć, jeśli słuchacie regularnie kwiatowej audycji. Ale my sobie teraz posłuchamy utworu, na którym ona jest sama i uważam, że jest to po prostu właśnie fantastyczny utwór do tego, żeby się pobujać i poczuć nastrój tego albumu. Utwór, który posłuchamy, nazywa się Two-Sided.

To była Arlo Parks i Two Sided. Mam nadzieję, że już tak wchodzimy w taki imprezowy bardziej nastrój. Po tym spokojnym początku trochę się rozkręciliśmy, ale dobrze, bo wchodzimy właśnie w drugą część naszego wieczoru i nawet w tej drugiej części warto się trochę rozruszać, nabrać siły na tę wieczorową porę. Arlo Parks na pewno daje dużo pozytywnej energii, takiego kopa. Mówię, to nie jest jeszcze jakaś mocna imprezowa muzyka, ale myślę, że już tak wprawia w taki nastrój, żeby się pobujać. Cały album jest właśnie utrzymywany w takim rytmie. Być może jest zbyt monotonny, to jest trochę mój zarzut do tego albumu, ale jest dość przyjemny jako muzyka do puszczenia w tle. Na pewno to jest bardzo fajne, a Arlo Parks gra w tym roku w Polsce, więc też się nie mogę tego doczekać, bo na pewno to będzie bardzo przyjemny koncert. A jeśli chodzi o koncerty, które w Polsce, no co prawda nie będą, ale już były, to warto wspomnieć o duecie bardzo nietypowym, ponieważ w tym roku swoje siły połączyli Aurora, czyli skandynawska wokalistka, którą możemy kojarzyć jednak głównie z Ballad, i Tom Rowlands, którego możemy kojarzyć z zespołu The Chemical Brothers, bardzo znany DJ. I te dwa światy nam się tak zderzyły i z połączenia tych dwóch światów powstało Tom i Aurora, czyli po prostu Tomora. Razem projekt Tomora mogliśmy usłyszeć w Polsce, ponieważ wystąpili oni na Openerze w tym roku. To był jeden z tych koncertów, które już wybrzmiały na samym końcu ostatniego dnia. To był taki koncert, który można powiedzieć zamykał festiwal. No właśnie, ale jeśli zamykać festiwal, to w taki sposób. My tej audycji jeszcze nie zamykamy, ale tutaj znowu podkręcamy tempo, coraz bardziej chcemy się rozruszać. No i muzyka duetu Tomora jest właśnie taka. To jest muzyka, która sprawia, że chcemy się ruszać, i to jest muzyka, która daje sporo energii. Chociaż ten ich album, czyli Come Closer, to jest ich wspólne dzieło, ma momenty za muły. To jest moim zdaniem taki album, który jest troszkę nierówny. Jest bardzo energetyczny przez długi czas, ale są też momenty, kiedy to siada. Trochę dziwnie mi się słuchało tego albumu, tak przyznam szczerze, no ale są pojedyncze utwory, które są absolutnymi bangerami i my właśnie teraz posłuchamy sobie jednego z nich, a nazywa się on Somewhere Else.

To było Somewhere Else i Tomora, czyli bardzo wyjątkowy duet i bardzo ciekawy projekt na tej muzycznej mapie, który w tym roku się pojawił. W tym roku mogliśmy ich usłyszeć na openerze, co było bardzo fajne. Spodziewałem się też, że w Polsce usłyszymy o innym zespole. Niestety to się nie wydarzyło. Niestety jeden zespół, który bardzo chciałem zobaczyć w Polsce w tym roku, nasz kraj pominął. A chodzi mi tu o zespół, który no, wybił się w tym roku. Też taki projekt nowiusieńki to jest. I jest to projekt, który nazywa się Slater. Tak się nazywa ten zespół i jest bardzo slay, że tak pozwolę sobie powiedzieć po młodzieżowemu, mimo że średnio wiem, co to znaczy. Dostaliśmy od nich album w tym roku Worst Girl in America. I to może być Worst Girl, ale to na pewno nie jest The Worst album, a nawet bym powiedział, że taki sensowny album. Nawet bym powiedział, że bardzo dobry album. Jeśli chodzi o muzykę imprezową, to na pewno czołówka w tym roku, a może i nawet top 1. Jeśli chcecie rozkręcić grubą imprezę, to potrzebujecie właśnie Slater u siebie. Niestety w Polsce w tym roku nikt tej imprezy nie rozkręcił i nie mogliśmy ich usłyszeć na żywo, aczkolwiek tutaj eksperci od imprezowania może kiedyś jeszcze odwiedzą Polskę. No właśnie, zanim nas odwiedzą, to my po prostu posłuchajmy ich popisowego utworu, który nazywa się Old Technology.

To był zespół Slater, taka młodzieżowa nazwa. Czy młodzieżowa muzyka? Nie wiem, myślę, że muzyka dla wszystkich. To chyba będzie bardziej odpowiednie stwierdzenie do wszystkich, którzy potrzebują czegoś do rozkręcenia domówki. To puśćcie to koniecznie, tylko może nie na pełny regulator, bo nie chcemy wkurzać aż tak sąsiadów. Zostajemy w klimatach imprezowych. Takim imprezowym zespołem jest zdecydowanie FC Jukers. Jakby zamienić litery w FC Jukers, to wyjdzie nam trochę bardziej wulgarna nazwa ich zespołu. I w sumie to chyba nią się częściej posługują, ale my tu jesteśmy w radiu. Tak, oni w tym roku też stwierdzili, że imprezują. Ich nazwą na album, oni mi nie ułatwiają roboty. Ich album nazywa się U. To tyle, to U. Jest to U-umlaut, więc w sensie O-umlaut, więc to jest U. Jakoś tak. Nie wiem, jak się czyta o umlaut. No właśnie, tak się nazywa ich album. No i na tym albumie mamy masę bangerów. Po prostu zasypali nas bangerami. Oni w zeszłym roku występowali w Polsce. Już wtedy było widać, że są w dobrze imprezowym nastroju. Aczkolwiek to jest fajny kontrast ich zespole, ponieważ to nie jest taka imprezowa muza czysto, tylko muzyka jest dość imprezowa, ale ten wokal jest taki bardzo, bardzo obojętny. Jednak wokalistka śpiewa tak, jakby miała totalnie wywalone. I ona nie jest imprezowa. Ona jest ponad tą imprezę. Taki vibe mam słuchając tego zespołu. Taki vibe oni też dają na żywo. No ale zdecydowanie mimo wszystko można z nimi imprezować. No jeśli chce się z nimi imprezować, to trzeba pójść do ich domu. A my sobie teraz posłuchamy If You Wanna Party, Come Over to My House.

to byli FC Jokers, cały czas mamy trochę imprezowe nastroje. No właśnie, to jest taka dobra, na razie jesteśmy na takiej dobrej domówce, jeśli chodzi o te ostatnie kilka utworów, ja mam takie przeczucie. No zmieniła nam się ta audycja, na początku było tak smutno, na początku było tak nostalgicznie, tak można by powiedzieć muzyka skłaniająca do refleksji, a teraz jest tak trochę bezrefleksyjnie, ale właśnie o to chodzi w kwiatowej audycji, żebyśmy tutaj robili taki pełen przegląd tego, co się dzieje w muzycznym świecie. No i jak robimy pełen przegląd, to trzeba też pojechać do Polski, na polską imprezę, albo nawet na taką, powiedziałbym, że europejską imprezę, bo to nie jest tylko Polska, to jest europejska impreza, bo to jest Europop w takim najlepszym polskim wydaniu. Najlepsze polskie wydanie to oczywiście Warzywa z Polski, czyli Vegetable.pl. Frank Warzywa i Młody Budda w tym roku stwierdzili, że polecą bardziej w klimaty europopowe, w klimaty takie, które byśmy mogli usłyszeć na Eurowizji, chociaż oni na Eurowizję dzięki Bogu nie pojadą, bo wiadomo, że Eurowizja to jest najgorsze miejsce na świecie. Na szczęście ci panowie to wiedzą, więc tam się nie wybierają, aczkolwiek gdyby tam pojechali, to by to wygrali, ponieważ tak, myślę, że wszyscy wsiedliby na pociąg, którym oni jadą, a jest to pociąg, w którego skład wchodzą trzech konduktorów, czyli Franek Warzywa, Młody Budda i Anatol Mastler, który dołączył do nich w tym utworze. Cóż to jest za ciekawe połączenie? Wszyscy pojedźmy tym pociągiem, bo jest to pociąg miłości, Train of Love.

To był Train of Love, nie zsiadamy z tego pociągu miłości, Franek Warzywa nas tam zabrał i młody Budda też, nie, Anatol Mastler też. To była niesamowita podróż, jeśli nie spodziewaliście się takiej muzyki na kwiatowej audycji, to ja też nie, ale to jest właśnie to, co dostaliśmy w tym roku od tego wspaniałego duetu, a nawet rozszerzonego do trio. Bardzo ciekawa jest ta twórczość Franka Warzywa, a my lecimy dalej, ale zostajemy na polskiej scenie, tylko teraz już tak zejdziemy do spokojniejszych brzmień, to będzie takie indie brzmienia i zespół, który, no, który wybił się dzięki naszym urodzinom, tak muszę wypowiedzieć. No teraz my to sobie przypisujmy, że ta, no na naszych urodzinach się wypromowali. To jest zespół Mlecze, który był headlinerem ostatnich urodzin Radioaktywnego, a w tym roku zagrają na OFF Festiwalu na przykład, więc na dużych scenach można ich usłyszeć. Fantastyczny jest to zespół. Tak, zespół Mlecze wydał w tym roku swój album, który jest albumem niebieskim. Co prawda nie jest to Blue Album od Weezera, jest to album niebieski od Mleczy, ale też dobrze. To też dobrze, Mlecze zawsze na propsie, zwłaszcza, że tak jak mówię, w naszym radiu już się pojawiali, nasze drogi się przecinały i to jest niesamowicie fajna muza. Fajnie, że możemy grać ich muzykę, a my sobie teraz właśnie zagramy ich utwór, ponieważ ten utwór, który słyszymy, jest naprawdę taką perełką z tego roku i ja uważam, że to jest wspaniały utwór. Mam nadzieję, że was zauroczy tak jak zauroczył mnie, a nazywa się on Może Ty Też.

0: To było Może Ty Też od zespołu Mlecze z ich najnowszego albumu Niebieskiego. Fajnie, że ten zespół się wybija, że idzie do przodu, ponieważ to jest naprawdę dobra polska muzyka. Ogólnie jeśli chodzi o te polskie propozycje, to mamy też na przykład przecież Seweryna, który w tym roku wydał swój kolejny album. Fajne, takie do pośpiewania, tak się nazywa ten album. Uważam, że to jest bardzo fajna nazwa. Właśnie fajny album, fajny. Fajny, taki do pośpiewania. Więc nazwa albumu, to jest w sumie epka bardziej, to jest króciutka epka, ale ta epka bardzo, bardzo utrzymana jest w takim fajnym tonie. Chociaż są tam smutniejsze utwory, takie jak Posłuszny, jest tam też taki banger z młodym Buddą, który się nazywa Banał. Na końcu tego utworu są bardzo ładne napisy końcowe. Seweryna też myślę, że trzeba prapsować na kwiatowej audycji, ponieważ jest to kolejna super polska indie muzyka. Niech ta nasza scena właśnie taka spokojniejsza sobie istnieje w tym spokoju i cieszy się powodzeniem i cieszy się sympatią odbiorców, bo naprawdę mamy się czym pochwalić akurat, jeśli chodzi o taką muzykę. A my teraz przejdziemy do twórcy, którego bardzo lubię, który nazywa się Mob i on w tym roku wrócił, po roku właśnie, rok temu ukazał się jego drugi album Uniwersum. W tym roku nie wiem, czy ukaże się jego album. Zobaczymy. Ale wiem, że ukazują się kolejne single.
1: Na pewno to... nie wiesz?

W tym roku Uniwersum to był super album, bardzo smutny jednak. W tym roku jest weselej i to dobrze, bo ja lubię jego wesołą muzę. Na jego koncertach naprawdę się można świetnie bawić. Polecam koncerty Mopa. Nie jest ich wiele niestety, ale jak już są to koncerty świetne. To jest bardziej właśnie muzyka do śledzenia, a nie... Bo na początku audycji powiedziałem, że będą też tacy twórcy, których warto śledzić w przyszłości, a w tym roku wydali jeszcze dość mało. No i Mop jest właśnie takim przykładem, że on na razie w tym roku takie pojedyncze rzeczy wypuścił, ale być może pojawi się więcej. Na pewno w piątek pojawi się jego nowy singiel, który nazywa się Euforia. Ja już miałem okazję słyszeć ten utwór w wersji przed masterem i jest to naprawdę mega banger. Słyszałem go też na żywo, bo zagrał już go na koncercie. I uważam, że to jest jego jeden z najlepszych utworów. To jest ścisła topka jego utworów. Euforia w najbliższy piątek się pojawi na streamingach i koniecznie przesłuchajcie tego utworu. A my teraz sobie zagramy utwór, który wyszedł właśnie w tym roku i otworzył tę taką nową serię jego singli. Właśnie singli trochę weselszych, takich bardziej przebojowych niż to, co dostaliśmy w zeszłym roku, a jest to duet właśnie Mop i Kyoku, a utwór nazywa się Wiem, czego potrzeba mi.

To był MOP, czyli naprawdę dobre gitarowe granie z Polski. Słuchajmy MOPa. Mam nadzieję, że tutaj jeszcze więcej dobrego materiału się pojawi w tym roku. Ja już troszkę dostałem spoiler, co się pojawi w najbliższym czasie. Jestem bardzo zadowolony z tego, co się pojawi. Wy też koniecznie tego wyczekujcie. A teraz przechodzimy do świetnego gitarowego grania, ale już nie w Polsce, tylko w Danii, bo właśnie tam się przeniesiemy. Przeniesiemy się tam razem z Eliasem Ronenfeltem, czyli świetnym muzykiem. Miałem go okazję usłyszeć dwa razy na przestrzeni ostatniego roku. Raz na festiwalu, drugi raz to był jego koncert w Mechaniku, grał w Warszawie, czyli przy Politechnice, i to były dwa świetne koncerty. To jest naprawdę gościu, który potrafi trochę poprzymulać z gitarą, potrafi być takim smutnym chłopcem z gitarą, ale potrafi być też rockmanem. I dostaliśmy ostatnio go właśnie bardziej w tej rockowej wersji, ponieważ razem ze swoim zespołem, który nazywa się Ice Age, ten zespół na długi czas się rozleciał, on tworzył solowo, teraz się panowie z powrotem zeszli, wydali razem album w tym roku. Ten album nazywa się

For Love of Grace and The Hereafter. Tak się nazywa ten album od zespołu Ice Age. Album troszkę nierówny, tak muszę przyznać szczerze, ale jeśli chodzi o takie postpunkowe, gitarowe granie, to to jest właśnie to, na co liczyłem. Tak, Skandynawia jednak jest taką drugą kolebką postpunku w Europie, zaraz po Wielkiej Brytanii oczywiście, i możemy to usłyszeć właśnie od wykonaniu tego zespołu. No a my sobie posłuchamy utworu, który jest jednym z moich ulubionych utworów tego roku. Naprawdę ten utwór grał mega dużo na moich słuchawkach i tak cały czas jak go słyszę, to tam moje serduszko bije mocniej i bije w tym postpunkowym rytmie. Dlatego posłuchajmy utworu Star.

To było Ice Age, utwór stary, moim zdaniem jeden z najlepszych utworów tego roku. Absolutny banger, wspaniałe granie na gitarach i bardzo, bardzo nieoczywiste harmonie w tym refrenie. Bardzo taki trochę, trochę obojętny, rockowy głos aliasa Ronenfelta. Ja lubię takie połączenia, to jest dobre, duńskie granie postpunkowe. A my teraz przenosimy się, może cały czas będziemy na scenie, blisko sceny postpunkowej, aczkolwiek to będzie zespół, który gra mniej rockową muzę, bardziej bawi się muzyką, o. Bo to będzie taki duet, który rzeczywiście myślę, że bawi się muzyką, to jest najlepsze stwierdzenie. Chodzi mi tutaj o duet Get Down Services. Jest to duet, który wywodzi się z Wielkiej Brytanii i tworzą... No właśnie, tworzą takie brzmienia, które momentami idą w brzmienia postpunkowe, momentami idą w takie klimaty disco, co jest bardzo dziwną mieszanką. Nie wiem, jak oni są w stanie łączyć tak wiele różnych rzeczy, ale wiem, że ten zespół to jest naprawdę zespół, który warto śledzić w tym roku, ponieważ cały czas pojawiają się od nich jakieś nowe rzeczy i ja szczerze mówiąc jestem naprawdę pod wrażeniem tego, w jakim kierunku ich kariera się rozwinęła. Dostaliśmy od nich 2 lata temu bodajże, tak, 2 lata temu, parę takich singli, na których się wybili, na przykład tam było Dog Dribble, taki chyba największy przebój. W tym roku wracają do nas z pełnym albumem, ten album będzie się nazywał Massive Champion i ten album jeszcze się nie ukazał, on będzie miał swoją premierę 14 sierpnia, więc na tę premierę czekamy. Teraz ukazują się po prostu kolejne single, dostajemy od nich masę nowości i tak, słyszymy taką bardzo ciekawą mieszankę gatunków, takiego trochę rockowego brzmienia z jakimiś domieszkami disco, takiej dość zabawnej muzyki. Trochę można mieć wrażenie, że jest to robione dla beki, ale jeśli tak wygląda muzyka tworzona dla beki, to ja więcej poproszę. To co ciekawe, to że ten zespół zagra w Polsce w tym roku i to zagra jeszcze przed premierą swojego albumu, zagrają na Off Festiwalu, więc też ciekawe, jaki ten występ będzie wyglądał. Na pewno będzie się dużo działo, znając tych dwóch panów, a my posłuchamy, no właśnie, utworu, w którym się sporo dzieje, w którym jest dużo tej zabawy muzyką i ten utwór nazywa się The Radiator.

0: Like a Gungan burial chamber.
1: Oh, yeah.
0: I failed the task.
1: Oh, yeah.
0: Could someone punch me in the face?
1: Yeah.
0: Could I do the questionnaire again, please? I don't think my personality came through.
2: To było The Radiator od zespołu Get Down Services, zespół, na którego to będzie zespół, który ja będę śledził w tym roku. Co wy będziecie śledzić w tym roku? Nie wiem. Mam nadzieję, że będziecie śledzić dużo nowej muzyki, ponieważ polecam wam tego, żebyście szukali czegoś dla siebie. Mam nadzieję, że podczas dzisiejszej audycji pokazałem wam, że w tym muzycznym świecie każdy jest w stanie znaleźć coś dla siebie nowego, jest w stanie znaleźć twórcę, któremu będzie kibicował w najbliższej przyszłości. Bo 2026 rok muzycznie, tak jak mówię, może jeśli chodzi o mainstream, nie dowiózł, może w stacjach radiowych innych niż radioaktywne nie słyszycie zbyt wielu nowych hitów, ale po to jesteśmy tutaj, żeby troszkę to przełamać i żeby pokazać wam, że rzeczywiście świat muzyczny żyje, ma się dobrze. A taki wniosek ja bym wysłał z tej dzisiejszej audycji, ponieważ siedzimy tutaj już wyraźnie ponad półtorej godziny i cały czas słuchamy muzyki, która mnie bardzo jara. I ja się bardzo cieszę, że mogę wam puszczać te utwory. Nie mogę się doczekać, co przyniesie nam druga połowa roku. Czekajcie na podsumowanie tego roku, które ukaże się w listopadzie klasycznie. Wtedy się usłyszymy i wtedy jakoś spróbuję to ogarnąć, ułożyć w rankingi, jakoś to wszystko ładnie podzielić. Dzisiaj to był taki chaotyczny natłok utworów, który chciałem wam zaprezentować, tak żeby pokazać wam, że jest czego słuchać, jest za kogo trzymać kciuki na tej muzycznej scenie. Będziemy się z wami powoli żegnać, bo tak jak już powiedziałem, ta audycja musi dobiec końca kiedyś, chociaż ja bym chciał wam jeszcze o kilku artystach powiedzieć, no ale przecież nie możemy wszystkiego załatwić na jednej audycji. O innych artystach opowiem wam na pewno na audycjach kolejnych, tak więc słuchajcie kwiatowej audycji, słuchajcie muzycznych nowości, szukajcie dla siebie miejsca w tym muzycznym świecie. A za dzisiaj wam dziękujemy, audycję realizował Jakub Wysocki.
3: Pozdrawiam.
2: Ja się nazywam Mateusz Kwiatkowski, to była kwiatowa audycja, a zostawiam was teraz z mistrzem Jackiem White'em, który w tym roku zafundował nam swój nowy album. Jak dobrze, że Jack White cały czas tworzy dla nas nowe rzeczy. Jego album nazywa się Frozen Charlotte, a utwór, którego teraz posłuchamy na zakończenie, to Dollar Bill. Do usłyszenia.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie

Noce nie bywają spokojne. Będzie trzeba, to pójdę na wojnę. Na ulicy w świecącej kurce mokre będę walczyć o zwrot moich wspomnień. Bo chcecie nam zabrać ten czas.

Chcę się stać za DJ-ką, tam gdzie z nieba sypie się bankroll, tam gdzie laski tańczą na pewno, błyszczą sukienką, chodzą z torebką, gdzie chłopakom chodzi tylko o jedno. W moim mieście chodzi tylko o jedno.

Słońce i księżyc spotkały się we mnie. Będą myśleć, co teraz będzie we mnie. Jaśniej czy ciemniej, jakie światło będzie, nie wiem, jakim będę niebem. Moje słońce, mój księżyc, czy będę świecić, czy będę lśnić?

czym będę świecić, lśnić z siebie. Chcę wam powiedzieć, że będę czym chcecie. Będę najlepszym niebem, jakim być umiem. Obiecuję, obiecuję się dla was rozciągać. Chcę się poddać, poddaję się. Jest to lśnienie.